ważniejsze niż spokój. Nie chcę decydować o tym, co uważasz za słuszne, lecz dlaczego tylko ja mam uważać? Kłótnie zniszczyły wiele relacji na mej drodze, ale cóż, wiem co myślę, nie na wszystko.

Uwaga kierowcy, na stacjach BP trwa coś naprawdę wyjątkowego. W aplikacji BP Mi czekają urodzinowe super okazje. Wejdź w aplikację, aktywuj kupon i korzystaj. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Sprawdzaj nowe okazje w aplikacji BP Mi i wpadaj na stację BP.

Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco.

0: bardzo mnie wciąga. Twoje oczy ci ścieżką, ale wliczyłem je w koszta.
1: Znowu myślę o tobie, ty przy ognisku leci heatwaves. Gaśnie już te nogę, ponad nami jest tylko deszcz. To co między nami mognie, a potem długo tuschnie. Śleż za mną listy kończę, ale już

0: Gdyby za udział w juwenaliach można było dostać doktorat, to byliby niejednokrotnie naukowo wyróżnieni. Bracia Kacperczyk grają juwenaliowo niemal wszędzie.
1: Asia Meus, Irek Jakubek, dzień dobry w RMF Max. Piątek mamy w kalendarzu, w końcu.
0: Super. I numer, który rozbuja was idealnie.

0: Dużo lata w muzyce o poranku w RMF Max. Specjalnie wam tak gramy, bo za oknami na razie taka mało przyjemna wiosna.
1: Zrobi się gorąco. Tym, którzy nie lubią systemu kaucyjnego i usłyszą o pewnej nowości,
0: która pojawiła
1: się w największych miastach w Polsce. Kurier zabiera od ciebie butelki zwrotne, tylko żeby je zabrał, najpierw trzeba zamówić zakupy w jednym ze sklepów spożywczych online i kurier przychodzi z zakupami i hycmyk zabiera z sobą zakupy, buteleczki puste z powrotem.
0: A pieniążki trafiają ci na konto i masz rabat na zakupy.
1: No tak to działa. A potem kurier z tymi butelkami wysyła SMS-a do recyklomatu. W dniu dzisiejszym kurier podejmie próbę dostarczenia butelek zwrotnych. Buziaczki.

0: wrażenie detalami. Wyobraź sobie sytuację. Trzecia randka. Romantyczna kolacja w domu. Ona ma na sobie piękną suknię. Ty, drogi garnitur, zdejmujesz buty, a ona widzi skarpetę przetartą na pięcie. Detal niszczy całość. I tak jest z twoim autem. Zadbaj o lśniące felgi z Rotonem od K2. Niech detale grają na twoją korzyść, a ty będziesz robił wrażenie. Roton od K2. Polecam. Szczery Jurek. K2!
1: I po reklamie.

0: Dziewczyny lubią męskie granie. Chłopaki zresztą też, dlatego gramy w RMF Max o poranku, zapraszając na informacyjny flash z regionu punktualnie o 6.
1: Robert Lewandowski w Arabii Saudyjskiej. To są sensacyjne plotki, ale podobno coraz bliżej podpisania umowy na 90 milionów euro za sezon.
0: 90 milionów euro, jakbym był plotką, to chciałbym być faktem.
2: O tym, co warto wiedzieć z kraju i ze świata, dowiecie się z flesza RMF Max. Paulina Michta, zapraszam. W Polsce otwiera się coraz więcej firm. Tak wynika z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego. Od stycznia do marca zostało zarejestrowanych niemal 90 tysięcy przedsiębiorstw. W skali roku to wzrost o 2% i najlepszy kwartał od dawna. Największe przybyło w sektorze transport o 11%. Eksperci radzą, by jednak omijać sektory, które wymagają dużych nakładów finansowych.
3: Myślę, że tutaj trzeba by wziąć pod uwagę koszty pracy, które rosną i które taki mikroprzedsiębiorca musi wziąć pod uwagę. Koszty energii też rosną.
2: Informował Maciej Danielewicz z portalu Subiektywnie o finansach. Pierwszy polski samochód elektryczny już za 3 lata wyjedzie na polskie drogi. Nowoczesna fabryka aut elektrycznych powstanie w Jaworznie, niedaleko Katowic. A jak rząd chce zrealizować te obietnice?
4: Przede wszystkim w oparciu o pieniądze z KPO. Z tej puli już mamy zarezerwowane 4,5 miliarda złotych. Te pieniądze pójdą na stworzenie nowoczesnego zakładu produkcyjnego w Jaworznie, ale jak słyszę, nie chodzi tylko o to, by stworzyć halę do montażu elektryków, ale by mieć hub produkcyjny, w którym będzie można też produkować, rozwijać i obsługiwać auta przyszłości. Plany są ambitne, budowa ma ruszyć wiosną przyszłego roku, a już za 3 lata pierwsze polskie auto elektryczne zjedzie z linii produkcyjnej.
2: Tyle Michał Radkowski. Teraz czas na wakacyjne tematy, które mogą skończyć się nie tak, jak zakładamy. Zagraniczne wycieczki z psem mogą skończyć się niepotrzebnym stresem i problemami. Dlatego warto zadbać o to wcześniej, wyrabiając paszport dla pupila. Na ostatnią chwilę może być z tym problem.
5: Najważniejsze jest to, żebyśmy mieli skoordynowane szczepienia przeciw wściekliźnie z wydaniem paszportu. Nie przesypiajmy tego, bo paszport możemy mieć 2 miesiące przed wyjazdem, możemy mieć i rok przed wyjazdem, ale nie na ostatnią chwilę. Niejednokrotnie są prośby, łzy, żebyśmy cokolwiek zrobili. Państwa, nic nie możemy zrobić. Służby celne są bardzo czujne i niepotrzebne są to problemy.
2: Apeluje weterynarz Leonard Gugała. Paszport powinny mieć nie tylko psy, ale też koty, a nawet ptaki. A skoro mówimy o wakacjach, to policja apeluje o rozwagę przed podjęciem pracy sezonowej. Na co powinniście zwrócić uwagę?
6: Jeżeli mamy ogłoszenie i podany tylko e-mail firmy, kontakt tylko przez e-mail, nie ma telefonu, nie ma jakichś konkretnych informacji, co to za firma, już ta czerwona lampka to powinna nam się zapalić, jak najbardziej. Sprawdzamy, weryfikujemy firmę właśnie w internecie. Jesteśmy cały czas internetem, więc takie najważniejsze rzeczy, które dbają o nasze bezpieczeństwo, też musimy sprawdzać. Przede wszystkim też, jeżeli jest to praca za granicą, no koniecznie musimy znać język, koniecznie przygotować się, jeżeli chodzi o kontakt do firmy, pozostawić swojej rodzinie informacje, gdzie będziemy przebywać.
2: Tłumaczyła starsza aspirant Joanna Guzdek z policji w Białymstoku. Na koniec sport. 23 maja w przerwie ostatniego w sezonie meczu ligowego z Radomiakiem Lukas Podolski zostanie właścicielem Górnika Zabrze. Władze miasta porozumiały się już z byłym reprezentantem Niemiec, ale zgodę na sprzedaż klubu musi wyrazić jeszcze Rada Miasta.

0: Wasze ulubione hity na maksa. To jest to, co leci w RMF Max 9 minut po godzinie 6. Na przykład
1: Deszcz i jeszcze raz deszcz. Wszędzie deszcz na weekend.
0: Ale absolutnie proszę sobie nie brać tego do serca, bo słoneczko w numeru Dracula wchodzi teraz na waszym porannym niebie. Obok chmurka Asiameus, Irek Jakubek tam z tyłu także do was macha. Są jakieś dobre wiadomości?
1: Nie ma, Iga przegrała. Deszcz będzie w weekend. Zimno, mokro.
0: Dobra wiadomość. No. Piątek. Hello.

0: Niby śpiewa o pogodzie, no, a jednak o miłości.
1: Wow.
0: Tak to się robi. Wiktor Waligura w RMF Maxi, 4 pory roku, a na zegarach 17 po 6.
1: 6.39 to jest to, co widać dzisiaj na stacjach benzynowych, jeżeli chodzi o etylinkę, benzynkę. 6.85.
0: Tak.
1: Mówię z zazdrością.
0: Tak, to dieselek.
1: Tak.
0: Benzyna bez zmian w stosunku do wczoraj, a dieselek jest tanie.
1: Tak, Aśka wam załatwiła, że nawet ten orzeł na Orlenie, on teraz puszcza oko. O, tak mrugnął do was, naprawdę. Tak jest fajnie dzisiaj. No i ceny paliw niżej jeszcze przez najbliższe 2 tygodnie, a potem się zobaczy. A czego się posłucham? Eminem, Rihanna i jeszcze rewelacyjny Andy Dust i jego Zakaria, bo przecież hity na maksa lecą u nas w RMF Max.

0: and the Dust. Enrique Iglesias też go pokochał, bo grał przed koncertem Enrique Iglesiasa rozgrzeweczkę, saporcik, tak to właśnie jest, 28 minut po godzinie 6 tu w RMF Max, jak na największych koncertach świata.
1: Neandertalczycy potrafili leczyć zęby.
0: Dzięki.
1: To jest wiadomość, która nas może zszokować. Mnie to zdziwiło, aż doczytałam.
0: No.
1: Otóż okazuje się, że naukowcy znaleźli taki ząb sprzed prawie 60 tysięcy lat, który miał ewidentne ślady po borowaniu.
0: Super. Taki jaskiniowiec dentysta. To on miał strasznie trudną robotę, wiesz, Asia, bo najtrudniej było, będąc tym dentystą, jaskiniowcem, trafić kamieniem we właściwy ząb. Nowość od Kukona, Gipsa i Jonatana. Teraz.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Nieskończony strumień mocy na piątkowy poranek płynie z głośników RMF Max, Ilenium i Ellie Goulding. To wam właśnie zagrało.
1: I poranna kawka, która się sama zrobiła.
0: Chciałabym.
1: Akurat powiedzieli ci, którzy musieli komuś nacisnąć ekspres.
0: Dobra, słuchajcie,
1: i guzik.
0: To jest ważna sprawa, bo są nowe zalecenia dotyczące naszej diety i naszego jedzenia.
1: Ważne, mów mi,
0: tak,
1: proszę.
0: Tylko 300 gramów mięsa tygodniowo powinna zjeść dorosła osoba. Było pół kilo, ale nam zmniejszyli do 300 gramów.
1: No, trochę szkoda. Ale gdyby mięso było masłem,
0: ciekawy
1: to
0: koncept.
1: Możesz zjeść tylko półtora kostki.
0: Nie? Tygodniowo.
1: 300 gramów, czyli wcale nie tak mało.
2: Max. Reklama. Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 10 kilo na osobę. A szparagi zielone Kaston takie dobre, pęczek 500 gramów, tylko 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
4: Chcecie wygrywać więcej?
5: Tak!
4: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
5: Ale to kręci!
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.

0: Szukasz fajnych miejsc na weekendowy wypad? Poznaj te, które powstały i rozwijają się dzięki funduszom europejskim. To całe mnóstwo świetnych atrakcji. Śledź nasze sociale i słuchaj RMF Max od poniedziałku do piątku po 16:30. Dowiedz się więcej i wygraj głośnik mobilny.
1: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.

0: Max dowozi.
1: Ale akcja.
0: RMF Max. Hity na Maxa.
2: Hity na Maxa. Please just rewind me to the Max.

0: 11 minut i godzina 7 i cały czas hity na maksa. Tu w RMF Max taki Oscar Sims dla was do porannej herbatki. Ciasteczko, mówią niektórzy.
1: Ciasteczko.
0: Niektóre mówią. Ty mi powiedziałaś, Oscar Sims.
1: Tak powiedziałam.
0: No tak, to prawda.
1: Wcale się tego nie wypieram.
0: A potem zrobiła się najbardziej czerwona na świecie, bo okazało się, że
1: to już nie jest
0: mikrofony
1: prawda.
0: Były włączone. Witajcie o poranku.
1: Lampki, tak.
0: Asia Meus, Irek Jakubek. Tak,
1: tak, dzień dobry. Słuchajcie, bo jest...
0: Wina.
1: Cicho. No. Najgłośniejszy filmik w internecie jest teraz. Studniówka Roberta Lewandowskiego wyciekła do sieci, bo się okazało, że Robert tańczył poloneza prawie w pierwszej parze z Małgorzatą Tomaszewską. Córką tego Jana Tomaszewskiego, bramkarza. I Małgosia wrzuciła ten filmik ze studniówki do internetu. I teraz wszyscy możemy zobaczyć, jak Robert w garniturze.
0: Przystojek, nie? No to teraz taneczny mamy remis. Taneczny remis w rodzinie Lewandowskich. Każdy ma już jakiś epizod taneczny. Dużo się mówiło o tym, jak Anka tańczy. A tu się okazało, że Robert tańczył jeszcze przed TikTokiem i nawet przed Matiasem. Sobie baciatował normalnie ze zjawiskową
1: Małgorzatą.
0: Oh yeah. Przepraszam, polonezował sobie.

0: przydałoby nam się trochę takiego słonka prosto z Kalifornii, bo ta wiosna to na razie tak coś słabo.
1: Mamy hity na maksa, słońce wschodzi za każdym razem. A ostrzeżenia pogodowe, gdzie dzisiaj najwięcej deszczu i gdzie straszyć będzie burzą, o tym we Fleszu za 4 minuty, punktualnie o 7.
2: Reklama.
3: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
4: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2 XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699.

0: Lepiej to przemyśleć.
1: O kurde.
0: Bo kasa może być twoja. Tylko musisz trafić. Ale nie może to być ani za dużo, ani za mało. Gotowy?
1: No jak najbardziej, jak najchętniej.
0: Zgłoś się, traf i wygraj. Teraz. SMS od treści Max na numer 7327, koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
2: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.

0: Kurczaka kilogram 15,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 23,99. A ogórki szklarniowe 4,99 kilo. Cena przed obniżką 8,99. W delikatesach Centrum.
1: Boże no, pałac bym nam znów odświeżył.
2: Ale tak po kosztach.
3: Masz to w Brico.
4: Teraz w Brico Marché. Siatka pleciona 1,5 na 10 metrów za 79,99. A gres drewnopodobny Quickwood 28,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
5: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
6: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
5: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
6: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
7: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 440 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do fukania Lenor. Różne rodzaje. 675 ml i 798 ml. 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 9,99 za 1 kg. Aż 44% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: I po reklamie.

0: Jest siódma, jest Flash w RMF Max. Czas na najnowsze informacje w skrócie. Anna Łopuszańska. Dzień dobry i zapraszam. IMGW ostrzega, dziś może zagrzmieć. Burze pojawią się przede wszystkim na południu, wschodzie i w centrum kraju. Na tym jednak nie koniec, bo eksperci od pogody prognozują, że od dziś do niedzieli ma intensywnie padać.
1: Tych opadów może być znacząco dużo, bo tutaj do 90, nawet niewykluczone, że do 100 mm przez cały okres weekendu. W piątek na południu, południowym wschodzie, w centrum, po północy, północny wschód, ale tutaj największa suma tych opadów właśnie na południu, w centrum i południowym wschodzie.
0: Tak prognozuje Agnieszka Prasek z IMGW. W niedzielę intensywny deszcz ma występować już głównie na południu i południowym wschodzie Polski. Więcej o pogodzie tuż po sporcie. Fragment rosyjskiej rakiety Sojuz może przelecieć nad Polską. Sytuację monitoruje Centrum Operacyjne Polskiej Agencji Kosmicznej Polsa. Obiekt został wyniesiony w kosmos 23 marca z kosmodromu w Plesiecku. Jego przelot może przebiegać m.in. nad Europą, w tym właśnie nad naszym krajem. Okno wejścia w atmosferę to okres od 16 do 17 maja. Obiekt waży tonę. Nie można wykluczyć, że jego fragmenty przetrwają wejście w atmosferę i spadną na ziemię.
2: Słuchacie RMF Max.
0: Przedstawiciele polskiego rządu dementują wczorajszą informację dotyczącą ograniczenia obecności amerykańskich wojsk w Polsce. Wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz tłumaczy, że Stany Zjednoczone dokonują teraz reorganizacji swoich sił w Europie, ale to nie oznacza zmniejszenia ich kontyngentu w naszym kraju. Sojusz polsko-amerykański wciąż jest silny.
3: Polska jest żelaznym sojusznikiem, wypełniającym wszystkie zobowiązania wynikające z Traktatu Północnoatlantyckiego. Wydajemy prawie 5% na zbrojenia. Jesteśmy liderem w tym względzie w Europie, w krajach NATO.
0: Przypominał szef MON. I to wszystko na teraz. Z kolejną dawką treści wracamy punktualnie o godzinie 8. Teraz czas na informacje ze świata sportu.
2: Czy nasi wygrali? Zaraz dowiesz się wszystkiego. Flash sportowy RMF Max.
0: Na początek kiepska informacja dla wszystkich fanów tenisa. Iga Świątek za burtą turnieju WTA 1000 w Rzymie. Nasza tenisistka przegrała z Aliną Świtoliną 4-6, 6-2, 2-6. Jutro finał, w którym pogromczyni Świątek zmierzy się z Kokogow. A w meczu play-off Orlen Basket Ligi pięknie zaprezentowali się wczoraj koszykarze Dzików Warszawa. Ekipa ze stolicy wygrała pierwsze starcie w Sopocie z Treflem 107-92.
4: Gratulacje dla Dzików. Zagrali dzisiaj lepiej, bo dlatego ten mecz wygrali.
0: Mówił koszykarz Trefla Szymon Zapała. Chwilę później Legia Warszawa pewnie pokonała MKS Dąbrowę Górniczą 100-66. Drugi mecz jutro o 15.
2: Nie daj się porwać! Już za moment pogoda w RMF Max.
0: Dziś niestety w wielu miejscach może zagrzmieć, może też intensywnie popadać i powiać. Tak będzie między innymi na północnym wschodzie kraju, w centrum i na południowym wschodzie, a także na południu. Natomiast jeśli chodzi o opady deszczu, one będą się pojawiały na północy Polski i na północnym zachodzie. Termometry mają pokazywać dziś 12 stopni nad morzem, 19 z plusem, natomiast już w Warszawie, w Suwałkach nawet 20 stopni. Także jeśli chodzi o temperaturę, nie jest najgorzej.
2: Dawaj, nie udawaj! W RMF Max śmiejemy się razem od rana.
5: Nastrój wodoodporny, piątkowy i juwenaliowy, z gotowością do wygrania pieniędzy w przełatwy sposób o poranku w RMF Max. 300 rozdajemy wam za parę chwil. Asia Meus, Irek Jakubek. Bawmy się razem. 4 po 7.

0: Ale mocną ekipę zmontowaliśmy. To są hity na maksa w składzie Tiesto i Sneaky Sound System. Asia Małusz, Irek Jakubek, chodźcie z nami zrobić fajny piątek o poranku.
1: A tymczasem Zbigniew Ziobro pozdrawia wszystkich prosto ze Stanów Zjednoczonych, USA.
0: W swój jedyny niepowtarzalny sposób.
1: Tak, a drugi poszukiwany, Marcin Romanowski, no z troszkę mniejszym uśmiechem.
0: Aha, nie dziwię się.
1: Bo do akcji poszukiwawczej włączył się Krzysztof Rutkowski i jego rutkowski patrol. A podobno pan Romanowski aktualnie przebywa w Rumunii.
2: Tak, znaczy nie dziwię się, że poszukiwany Marcin Romanowski jest trochę przerażony, bo podobno ekipa Rutkowskiego wynalazła taki specjalny bagażnik służący do przewozu pasażerów. I podobno w środku w tym bagażniku są nawet pasy. Także bezpieczeństwo w naszym klubie to norma.
1: Bezpieczeństwo przede wszystkim.
2: Wiadomo.

0: I tak to właśnie będzie już do końca piątku. Będziecie dzisiaj chodzić i sobie nucić. Tak działają gorące nowości w RMF Maxem. Milki przed momentem.
1: 7:19 na naszych zegarach. Łatwo wygrać 300 u nas o poranku, ale pytanie jest trudne. Pytanie eliminacyjne jest trudne. Co na obiad dzisiaj?
0: Najtrudniejsze pytanie świata. Co dzisiaj na obiad? Odpowiedź na to trudne pytanie wysyłacie jak zawsze SMS-em pod 3001 bez żadnych dodatkowych kosztów. I ta odpowiedź ma szansę przynieść wam 300.
1: Tak, wchodzicie do gry o 300, taki bilecik właśnie gra o 300, tylko nie wymyślać, tylko szczerze.
0: Co dzisiaj na obiad?
1: Co na obiad, nawet jak tylko ziemniaczki, to spoko.
0: Rybka, bo piątek.
1: Mam tak samo, rybka. Przepraszam, a nie rybka. Rybka.
0: Podzielę się, chodź.
1: SMS bez żadnych, dzięki. SMS bez żadnych dodatkowych opłat, 3001.
2: Reklama. To co, Marian? Rowery?
3: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
2: A raty jakie mają?
3: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
2: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
3: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sztuczna trawa premium za 27,99 od Eflor na balkon, taras i do ogrodu. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,99.
5: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
6: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
7: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia. Jest 7 miejsc. I rower, i mój kocyk. No i buba.
8: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
9: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
10: Znałem to już.
9: Dzięki RMF Max.
11: To tego się słucha.
9: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
11: Też bądź pierwszy. Świeże hity. Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
12: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej. Kryniczanka.
13: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD mamy dla Ciebie Samsung Galaxy A37 5G w kompletnym zestawie na start. Kupujesz smartfon z powerbankiem i opakowaniem prezentowym, a do tego zgarniasz etui za 1 zł oraz folię z profesjonalnym montażem już od złotówki. Masz wszystko. Zabezpieczony sprzęt, świetne zdjęcia i stały kontakt od pierwszego użycia. Promocja trwa do 31 lipca. Szczegóły w regulaminie w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
14: I po reklamie.

0: i Pitbull Leo i Afrojack chętnie by zostali na taki makaron z truskawkami, bo wjechały już oprócz hitów na maksa, obiady na maksa, sezonowe, co dzisiaj na obiad, piszecie SMS-owo na 3001.
1: U kogoś już młode ziemniaczki z kopelkiem.
0: Oż ty pięknie, gotowiec ze sklepu.
1: Ziemniaczanka taty.
0: Ach, ale jakieś pepyry normalnie, kartofelki i ziemniaczki dzisiaj zdominowały.
1: Tak jakoś wyszło. Asia, a co u ciebie dzisiaj na obiad?
0: Co na obiad dzisiaj, Aśka?
2: Jak zwykle cokolwiek.
0: Cokolwiek!
1: To jest dobra odpowiedź.
0: Ja to lubię. Mam nadzieję, że cokolwiek z ziemniaczkami, wiesz, bardziej syci.
1: Asia, jedziemy dzisiaj razem na imieniny zimnej Zosi, do Zosina.
0: Do Zosina.
1: Wsiadaj z nami do samochodu, przed tobą trzy pytania. Będziemy się pytać o to, kto ma bliżej. Odpowiadasz tylko imienie, Maśka albo Irek. Dobra odpowiedź broni, kasy zła zabiera.
0: A już masz 300 na swoim koncie, więc się nie pomyl. Ja do Zosina jadę, no wiadomo, z zimna. Z zimna.
1: Tak. A ja jadę z zimno dołu.
0: Z zimno dołu. Sorry, Zośki. Kto ma bliżej?
1: Kto ma bliżej?
0: Asia czy Irek?
2: Irek.
1: Dobrze! Okej, czysto wyobronione. Drugie pytanie. Ja do Zosi, do Zosina, jadę z miejscowości Zimna Woda.
0: A ja z zimnej wódki.
1: To przypadek. Kto ma bliżej?
0: Bo to jest mała woda.
1: No, wiadomo. No.
0: Kto ma Asia bliżej? Czy Irek? No,
1: Asia. No nie, tym razem nie.
0: 200 są na swoim na twoim koncie. Uwaga, Zośki, podpowiadajcie głosem wewnętrznym, bo ja do Zosina jadę z Zimnic Wielkich.
1: A ja jadę z Zimnic, ale małych.
0: Małych.
1: Asia, kto ma bliżej do tej Zośki?
0: A to była podpowiedź czy wezwanie do odpowiedzi? Asia czy Irek, uwaga!
1: Kto ma bliżej?
0: Uwaga!
2: Irek!
0: Tak się wygrywa 100 o poranku w RMF Max. No po prostu. Ale chciałem powiedzieć w imieniu Irka, że jestem cudowny, cudownie szczęśliwy.
1: Jesteś cudowny.
0: Też.
1: Okej, postawmy tu kropkę. Chcesz, zabiorę cię tam,
0: gdzie sny przychodzą za dnia. Goszcząc w waszych sercach i na ustach, no pięknie.

0: Seconds of Summer. I to nie jest odliczanie do lata, tylko to jest nazwa tego artysty, co przed momentem zagrał na antenie RMF Max.
1: 469 zł za noc.
0: Gdzie?
1: To w hotelu w Warszawie, nazywanym Izbą Wytrzeźwień.
0: To trzeba za to zapłacić.
1: 469 zł to jest nowa cena za pobyt w Izbie Wytrzeźwień w stolicy. Także życzymy wszystkim na weekend miejsc, z których wracając mamy poczucie niezapomnianego pobytu, bo akurat tam pobyt najczęściej jest zapomniany. Niewiele pamiętasz, jak się to sobie, ale ile? 469, tak drogi ten hotel.
0: Chociaż ze śniadania.
1: No, ale jaki recepcjonista sympatyczny.
2: Reklama.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do fukania Lenor, różne rodzaje, 675 ml i 798 ml, 1+1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka, jedynie 9,99 za 1 kg, aż 44% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Mamo, a weźmiemy hulajnogi i piłkę, misia i bubę?
5: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
4: Jest 7 miejsc.
5: I rower, i mój kocyk. No i buba.
6: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
7: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sztuczna trawa premium za 27,99 od Eflor na balkon, taras i do ogrodu. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,99.
8: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
9: W salonach Empik trwają majowe okazje. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. I 20% zniżki na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. A drugą tańszą książkę dla dzieci wydawnictwa Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu. W tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.
10: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie woda mineralna Cisowianka. Kup 6,5 litrowych butelek, 6 dodatkowych dostaniesz gratis. A kawa ziarnista Jakobs Krynung, krema lub espresso, kilogram 53,99 z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
11: Hot grill.
12: Parilla caliente.
13: Grilla calda.
14: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska.

0: z kabanosem i boczkiem.
1: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: I po reklamie.

0: Chcieliście więcej bletki i jest więcej bletkowej, niepowtarzalnej radości, bo przecież hity na maksa to playlista poranka RMF Max. 11 minut i godzina 8.
1: A w Tatrach znowu będzie drożej.
0: Oj.
1: Ale spokojnie, bo zaraz wam powiem dlaczego. Już się nie będziecie tak ojojować o to, że znowu drożej. Tym razem podrożeją wejściówki do parków narodowych.
0: Oj. Ja robię ojojoj, bo ja wiem dlaczego one będą droższe.
1: Będą droższe po to, żeby można było 15% więcej przeznaczyć na ratownictwo górskie. Właśnie.
0: Właśnie. A jak ktoś robił negatywnie, oj, że znowu drożej, to pewnie dlatego, że jak ostatnio był w górach, to mu było zimno w palce, bo był w sandałach. Pewnie dlatego.

0: kochani, na piątek Jean-Paul i Dua Lipa, kilka chwil przed 8 w RMF Max.
1: Radość weekendu może zepsuć nam poranny pożar składowiska odpadów. To pod Częstochową, szczegóły za 4 minuty we Fleszu. Zostańcie koniecznie z RMF Max.
2: Reklama. Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przyceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przyceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
6: Po południu jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
7: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
8: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
9: ZUS, podatki, czynsz, konto.
10: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
9: Ty nie?
10: Mi to płacą w Alirobanku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
9: Płacą ci? Dużo?
10: 4000 się uzbierało.
9: No żartujesz.
11: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alirobanku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. Października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
12: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
13: Można poinformować po prostu.
14: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
15: No w sumie.
16: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
17: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
18: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
19: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
20: I po reklamie.

0: Hity na maksa.
1: To, co istotne, tylko u nas w pigułce. Minęła godzina 8, czas na flesz. Anna Łopuszańska, dzień dobry ponownie. A my w RMF Max jesteśmy wszędzie tam, gdzie coś się dzieje. Strażacy działają teraz w Sobuczynie pod Częstochową. Tuż po piątej doszło tam do pożaru składowiska odpadów. Sytuacja jest opanowana, pogorzelisko dogaszane.
2: Słuchacie RMF Max.
1: Rosyjski wór w zakonie w rękach służb Władimira D. udało się zatrzymać dzięki wspólnej akcji CBŚP, ABW i Straży Granicznej. Mężczyzna ma 79 lat. W Polsce przebywał nielegalnie. Status wysokiego rangą członka organizacji przestępczych w krajach wchodzących w skład Związku Radzieckiego uzyskał w 1982 roku.
3: W naszym kraju miał nadzorować działalność podległej grupy przestępczej, w tym organizacji i przebieg planowanych przestępstw, a także podział zysków pochodzących z działalności przestępczej. Za Władimirem D. Interpol wysłał tak zwaną zieloną notę. Stanowi ostrzeżenie dla organów ścigania państw członkowskich o osobie mogącej stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego w kraju pobytu. Rosjanin trafił do strzeżonego ośrodka dla cudzoziemców. Niebawem ma być deportowany.
1: Tyle Krzysztof Zasada. Wizyty na stacjach benzynowych w ten weekend powinny być przyjemniejsze. Tankowanie ma być trochę tańsze, ceny hurtowe w rafineriach lecą w dół, a to może przełożyć się na ceny maksymalne. Za 95 i olej napędowy powinniśmy płacić kilka groszy mniej. Czekamy też na przedłużenie rządowego pakietu obniżek cen paliw. Dziś wygasają rozporządzenia obniżające podatek VAT oraz akcyzę. Rząd zapewniał, że przedłuży rozwiązania do końca maja.
4: To gwarancja tego, że w kieszeniach kierowców zostaną kolejne środki, które oczywiście są absolutnie kluczowe, aby utrzymać w ryzach inflacji.
1: Mówił minister energii Miłosz Motyka, a za godzinę maturzyści zmierzą się z pytaniami z geografii. To trzeci najchętniej wybierany przez tegorocznych absolwentów egzamin. Po południu chętni będą się mierzyli również z językami mniejszości narodowych na poziomie rozszerzonym. Za wszystkie oczywiście mocno trzymamy kciuki, a teraz sport.
2: Jesteś ciekawy, czy się udało? Sprawdzamy to dla ciebie. Zaraz sport w RMF Max.
1: Lina Świtolina, pogromczynią Igi Świątek w półfinale WTA 1000 w Rzymie. Ukrainka pokonała naszą tenisistkę 6-4, 2-6, 6-2. A z kortów przenosimy się teraz na boiska. W 36. kolejce La Liga Real Madrid pokonał Real Oviedo 2-0. To mecz o honor. A dziś emocji dostarczą nam nasi piłkarze. Przed nami kolejne ekstraklasowe spotkania. To przedostatnia kolejka. 18. Pogoń Szczecin zmierzy się z Zagłębiem Lubin, a o 20.30 w akcji zobaczymy Koronę Kielce i Widzew Łódź.
5: No sama ranga, waga tego meczu, no warunkuje nastawienie. My musimy być przygotowani na wojnę, na walkę od pierwszej minuty.
1: To trener Korony Jacek Zieliński.
2: Nie zalewaj. Sprawdź pogodę w RMF Max już za moment.
1: Zestaw nie najlepszych pogodowych wiadomości mamy dla Was tuż przed weekendem. Może zagrzmieć, tak będzie przede wszystkim na południu, na wschodzie i w centrum kraju. Reszta ma się mierzyć z opadami deszczu. Na termometrach maksymalnie 12 stopni w Trójmieście, podobnie będzie w Poznaniu, 15 z plusem w Zielonej Górze, 16 w Katowicach, 18 w Krakowie, 19 w Warszawie i 20 w Suwałkach. No i niestety cały ten weekend raczej będzie pod znakiem chmur i opadów deszczu, także nieprzyjemnie. Biometr też niekorzystny.
6: Oj, tam Ania!
2: Możesz się śmiać razem z nami na leżąco, na siedząco albo na stojąco. Wstawaj, nie udawaj w RMF Max.
7: Cztery wejściówki do parku rozrywki. Do wygrania w tej godzinie. Takie rzeczy o poranku. Gdzie? No tu w RMF Max. 4 minuty po 8.

0: Uwielbiających poranki z Taylor Swift. Mam nadzieję, że wy również. 10 minut po godzinie 8 tu RMF Max.
1: Coraz głośniej o przyszłości Roberta Lewandowskiego. Arabia Saudyjska i 90 milionów euro rocznie.
0: Ulala, 90 milionów euro dla Roberta Lewandowskiego. Uraba, ja!
1: Rocznie. To daje 7,5 miliona euro miesięcznie.
0: To mniej.
1: 1 875 tysięcy euro tygodniowo.
0: Jeszcze mniej.
1: 267 tysięcy 800 euro dziennie, czyli 11 158 euro na godzinę, 185 euro na minutę, 3 euro na sekundę.
0: Jezu, niech Robert uważa. Robercik, uważaj, bo żeby się nie dało wyfrajerować tym sprytnym szejkom, bo oni by ci chcieli płacić 3 euro na sekundę, a nie 90 milionów rocznie. Hej. Z nami nie zginiesz. Hej.
1: Słuchaj Maxa.
0: Asia Meus, Irek Jakubek, wasi niezależni doradcy.

0: Najbardziej w tym numerze, to ja lubię to takie szalone pianinko tam w środku, takie Balsai Magnetic w RMF Max.
1: O 18 minut po godzinie 8. Dzisiaj jesteście głosem deszczu. Jesteście głosem deszczu, żeby wygrać 4 wejściówki do parku rozrywki w naszym porannym konkursie.
0: Nie ma się co wstydzić. Wszystkie odgłosy i głosy deszczu przyjmujemy na naszym maksowym messengerze, bo tak się zgłaszacie. Nagrywacie głosówkę z głosem odgłosem deszczu i wysyłacie na naszym maksowym messengerze. My słuchamy, a potem rozdajemy.
1: Róbcie deszcz, zaskoczcie nas. Messenger RMF Max już czynny w tej sprawie. 4 wejściówki do parku rozrywki do wyjęcia o poranku 18:30 po 8:00.
2: Reklama. Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
5: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym konsole do gier wideo. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
6: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
7: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
6: Serio? Też na wysokie kwoty?
7: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
8: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
9: Szukasz akcji? Prime Video rozpala napięcie. Istnieją złoczyńcy, którzy zamiast walczyć, wygłaszają monologi, jak w finale The Boys.
10: Mógłbym ci wyrwać ręce, żebyś powiedział.
9: I strzelaniny, w których amunicja nigdy się nie kończy, jak w przezabawnym thrillerze Ekipa Wyburzeniowa.
10: Super.
9: Większa dawka akcji? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
11: Kto zwalcza ból? Kto?
12: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
13: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bike. Wybór staje się prosty.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulaminie promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

0: Sponsorem porannego konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
1: To jest legendarny człowiek Kropla, który także odezwał się do nas w sprawie głosóweczki Jesteś deszczem, by wygrać 4 wejściówki do Energylandii.
2: Zrobiła tak też Mariola.
1: Mariola.
3: O, świeżo umyte okna, leca tam padać.
1: Deszcz złośliwiec.
2: Największy ze wszystkich złośliwców.
1: Ale to nie słyszałaś jeszcze Konrada.
2: To jakiś blaszany garaż.
1: Tak, dokładnie, jakbyś tam była blacha dachówka w rzeczy samym. Karolcia. To są deszcze niespokojne.
2: A 4 bilety do Energylandii dzisiaj lecą jak deszcz
1: do Kuby. Kuba jest deszczem na rollercoasterze.
4: Blum, blum, blum, blum, blum, blum, blum, blum, blum, blum, blum, blum, blum, blum, blum, blum, blum, blum, blum, blum, blum, blum, blum, blum,
1: blum, blum, blum, blum, blum, blum,
0: blum, blum, blum, blum, blum, blum, blum, blum, blum, blum, blum, blum, blum, blum, blum, blum, blum, blum, blum, blum, blum, blum, blum, blum, blum, blum, blum, blum, blum, blum, blum, blum, blum, blum, blum, blum, blum, blum, blum, blum, blum, blum, blum, blum, blum, blum, blum, blum, blum, blum, blum, blum, blum, blum, blum, blum, blum, blum, blum, blum, blum, blum, blum, blum, blum, blum, blum, blum, blum, blum, blum, blum, blum, blum, blum, blum, blum, blum, blum, blum, blum, blum, blum, blum, blum, blum, blum, blum, blum, blum, blum, blum, blum, blum, blum, blum, blum, blum, blum, blum, blum, blum, blum, blum, blum, blum, blum, blum, blum, blum, blum, blum, blum, blum, blum, blum, blum, blum, blum, blum, blum, blum, blum, blum, blum, blum, blum, blum, blum, blum, blum, blum,

0: Eben i Hello w piątkowy poranek brzmią wyjątkowo, jak pomyślimy sobie o tym, że przed nami jest weekend.
1: A ja wolę naszą Ale. Alicja Szebiska. Dziewczyna, która podbija Wiedeń. Zrób to, dziewczyna, lepiej niż Sobieski, zwłaszcza, że wszyscy mówią, że nie Sobieski, nie Polska, a Finlandia. Finlandia może być.
0: Wszyscy, nie wszyscy, to bukmacherzy tak mówią. Stawiają na Finlandię, a w przewidywaniach bukmacherów Polska zajmuje 23 miejsce. Ale jesteśmy wyżej niż Niemcy.
1: Przepraszam. To silniejsze ode mnie. 9:20. Cheers.
2: Reklama. Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2898 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
8: Zdrowit. Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
9: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sztuczna trawa premium za 27,99 od Eflor na balkon, taras i do ogrodu. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,99.
10: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
11: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy.

0: Rzeszy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.
1: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
2: W tę sobotę lody do 220 ml na patyku, w rożku, w tubce, w kubeczku i w kanapce. Kup jedno opakowanie z Kaufland Kart Ekstra, drugie tańsze gratis. A soczysty arbuz 3,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: I po reklamie.

0: Słychać, prawda, że hity na maksa to jest to, co nieustająco leci w RMF Max, ale posłuchajcie tego. Bo udało nam się zdobyć taką ścieżkę dźwiękową udanych wakacji, których nie planowaliście, ale nagle wpadło wam dodatkowe kilkanaście tysięcy złotych i okazuje się, że można na takie wakacje w tym roku pojechać.
1: Mamy dla was specjalną ofertę, rundę super okazji w naszej zabawie za dużo, za mało. 14 332. To jest za mało.
0: Przepraszam, ale jestem tak zrelaksowany, że zapomniałem o wszystkich cyfrach. Wiem, że 14 503 to za dużo, ale nie przejmujmy się tymi numerkami. Najważniejsze... Asia, no hej, poczuj ten relaks.
1: Jak nie?
0: Najważniejszy jest numer telefonu, pod który trzeba wysłać zgłoszenie, bo przez 9 najbliższych minut trwa runda
1: bonusowa.
0: Tak jest.
1: I razy 179 w twojej rundzie bonusowej pomnożymy każde zgłoszenie, które przyślesz pod ten numer 7327, w treści wpisując max.
0: No wreszcie to poczułeś.
1: Prawda?
0: Super.
1: Jestem na tych wakacjach, nie wracam.
0: 7327. Teraz wyślij SMS zgłoszeniowy o treści max, bo jeden taki SMS to 179 dodatkowych szans na to, żeby wejść do gry, spotkać się z nami w finale i wygrać coś pomiędzy 14 332 zł, a 14 503. Max 7327. Dawid Podsiadło. On wie, jak to zrobić. Jest druga 05. Ale nie wie, która godzina.

0: Reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Premiera TVN. Czy da się zhakować Ministerstwo Edukacji? Sprawdź w filmie ekipy Friza, Foremniak, Głowacki, topowi influencerzy i ponad milion widzów w kinach. 100 dni do matury. Już dziś o 20 w TVN.
5: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
6: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
7: Jak tak, to Allegro.
8: Uwielbiam rysowanie.
9: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś wszystkie soki, smoothie i lemoniady chłodzone Solevita. Dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 16,95. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
13: I po reklamie.

0: muzyka zawsze po pierwsze.
1: Tu się czuję hity.
0: RMF Max. Hity na maksa.
1: Hity na maksa.
2: Monika Chrycko, zapraszam na Flash RMF Max. Minęła dziewiąta, to już skrót najświeższych informacji z kraju i ze świata. Rośnie liczba ofiar rosyjskiego ataku na Kijów. Nie żyją 24 osoby. Od wczoraj trwa akcja ratownicza w zniszczonym bloku.
3: Tak, ona trwa nieprzerwanie od ponad doby. Przez całą noc ekipy wydobywały spod gruzów już tylko ciała mieszkańców bloku. Wśród 24 ofiar śmiertelnych jest troje dzieci. Na miejscu pracuje już ciężki sprzęt. Usunięto dotąd ponad 3000 metrów sześciennych gruzu. Rano w kilku obwodach Ukrainy, w tym w okolicach Kijowa, znów ogłoszono alarm powietrzny. Lokalne media donoszą o odgłosach pracującej obrony powietrznej w podstołecznej Obołoni.
2: Tyle Krzysztof Zasada. W ukraińskiej stolicy ogłoszono żałobę.
0: To jest RMF Max.
2: W RMF Max teraz krótka wizyta na stacjach paliw. Obowiązują nowe maksymalne ceny. Dziś benzyna 95 nie drożej niż 6,39. Benzyna 98 maksymalnie 6,98. Za olej napędowy zapłacimy 6,85. Diesel potaniał względem czwartku. Ceny benzyny pozostają bez zmian. Warszawa jako pierwsza w kraju zarejestrowała zagraniczne małżeństwo pary jednopłciowej. Prezydent stolicy Rafał Trzaskowski ogłosił, że miasto wykonuje wyroki sądów i natychmiast odblokuje dotychczasowe wnioski. Ratusz wyprzedził tym krokiem zapowiadane rozporządzenie rządu, które ma ujednolicić procedury w całej Polsce.
4: Także wykazujemy się konsekwencją te zasady, które nam przyświecają od początku mojego mandatu. Kwestie bezpieczeństwa, kwestie godności, kwestie oczywiście obrony tych mniejszości, które przez wiele, wiele lat były atakowane, są dla nas najważniejsze. Warszawa jest dla wszystkich, Warszawa jest miastem tolerancyjnym, w którym właśnie te wartości są dla nas najważniejsze.
2: Tyle prezydent stolicy Rafał Trzaskowski. Eksperci biją na alarm. Krakowski kopiec Kościuszki coraz bardziej się osuwa.
5: Nie mamy modelu katastroficznego, że kopiec się rozpadnie już zaraz, natychmiast. Natomiast musimy brać pod uwagę, że no, sytuacja, kiedy byłyby ulewne deszcze, mogłyby być negatywne.
2: Zapowiadał Piotr Dobosz, prezes Komitetu Kopca Kościuszki w Krakowie. Ruszyły zapisy do Poland Business Run. To największy bieg charytatywny w Polsce, którego celem jest wsparcie osób z niepełnosprawnościami. W wydarzeniu co roku biorą udział 1000 uczestników z Polski i zagranicy. Zgłoszenia są już dostępne online.
6: Albo stacjonarnie można pobiec, albo wirtualnie. Wszystko w 5-osobowych sztafetach, czyli w tej przyjaźni. Tym razem może nie międzynarodowej, ale tutaj na pewno międzykorporacyjnej i międzybiznesowej. Biegamy, żeby pomagać osobom z niepełnosprawnością ruchową i po amputacjach, bo to jest ta grupa, którą opiekujemy od samego początku.
2: Mówiła prezes Fundacji Poland Business Run Agnieszka Pleti. Bieg odbędzie się w różnych terminach w zależności od lokalizacji.
0: Nie daj się porwać! Już za moment pogoda w RMF Max.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PS Bemrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
2: W RMF Max sprawdzamy, co dzisiaj słychać w pogodzie. A ta będzie dość zmienna. Nad krajem utrzyma się duże zachmurzenie z przejaśnieniami, a miejscami pojawią się przelotne opady deszczu i burze. Najwięcej słońca prognozowane jest na wschodzie i południowym wschodzie kraju. Temperatura maksymalna wyniesie około 13 stopni nad morzem i na zachodzie przez 17 w centrum, do 20 na wschodzie oraz południowym wschodzie Polski. Noc z piątku na sobotę raczej chłodna, lokalnie przymrozki.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PS Bemrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
0: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
3: Żadna pogoda nie odbierze nam juwenaliowej radości, która dziś opanowuje cały świat.
8: I podpinajcie się pod tą radość śmiało. Ona trwa także przez cały dzień w RMF Max.
3: Asia Meus, Irek Jakubek w poniedziałek o zwykłej porze.

0: I w takim rytmie wchodzimy w piątek. Another 54 Ultra to jest oczywiście RMF Max i tak zaczynamy z energią piątkowe. Byle do obiadu, najlepszy program do słuchania w pracy. Jeszcze tylko piątkowe przedpołudnie, popołudnie to już z górki i możemy sobie odpalać weekend. Co prawda nie długi weekend, normalny, ale może akurat macie takie fajne plany na weekend, że to będzie wyjątkowy weekend. Albo po prostu sobie odpoczniecie i też będzie fajnie. No dobra, co ja będę gadał o weekendzie, lećmy w stronę tego weekendu. Lady Gaga za chwilę, Bad Romance. Dawid Wiązek, dzień dobry i zapraszam do 13.
1: Reklama. Marian, a po całym tygodniu pracy...
2: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
3: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
7: Zdrowid. Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sztuczna trawa premium za 27,99 od Eflor na balkon, taras i do ogrodu. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,99.
8: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie kupujesz dwie farby lub środki do drewna, a trzeci najtańszy produkt masz w prezencie. A do tego za wydane 200 zł na farby ścienne, białe, kolorowe, gotowe czy z mieszalnika, usługa malowania ścian i sufitów 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
9: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
10: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
9: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
10: Litorsal Senior?
9: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
7: Zdrowid.
11: Sięgaj śmiało po markowe pewniaki w Carrefourze. Lody Zielona Budka 1 litr w promocji, drugie 60% taniej. 14,69 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 21,69.
12: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
13: Już są! Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
14: I po reklamie.

Kto pamięta ten numer? Justin Bieber jeszcze w takim swoim bardziej chłopięcym wydaniu z Nicki Minaj, Beauty and a Beat w RMF Max. Z innej beczki słuchajcie jutro finał Eurowizji, w którym zaśpiewa Alicja Szemplińska. Przed półfinałem, no delikatnie mówiąc, nie była faworytką do wygrania konkursu. Za jej wygraną bukmacherzy płacili 500 zł za każdą postawioną złotówkę, no czyli kosmos. Teraz po półfinale, no dalej nie jest faworytką, mniej niż 1% szans jej bukmacherzy dają, ale już płacą trochę mniej, co znaczy, że jej pozycja się poprawiła. Już tak 100-150 zł za każdą złotówkę można wygrać, jeżeli Alicja Szemplińska wygra Eurowizję, a my trafnie to obstawimy. Choć tak naprawdę już trochę wygrała, miała nie awansować do finału, a tu proszę. Na przykład Lunę w ten sposób już przebiła, bo przecież Luna odpadła w półfinałach, a może Alicja pobije w finale Justynę Steczkowską, która rok temu była 14. No to w ogóle tak przegrać to jak wygrać. Trzymamy kciuki, jutro wieczorem, a tu artysta, który też dobrze zna eurowizyjne klimaty, Damiano David, The First Time.

0: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
1: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
0: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
2: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
0: Sposób na twój dobry dzień?
1: Mamy to w Lewiatanie.
2: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.

0: od dawna to...
1: Męskie granie, orkiestra i nareszcie słowo idealnie pasujące do słowa piątek. Słuchacie RMF Max już trochę po dziewiątej, więc mail pewnie był sprawdzany. Face też, Instagram też, przegląd memów zaliczony, newsy ze świata już z grubsza znane. Słuchajcie, to jeszcze jedna taka stronka, o której może zapomnieliście, a warto tam zajrzeć. rmfmax.pl. Poważnie warto, bo tam, słuchajcie, czeka na was kasa. Ile dokładnie? Coś pomiędzy 14 332 zł a 14 503 zł. I to właśnie na rmfmax.pl można wejść do gry o te pieniądze. Bardzo spoko opcja, szczególnie jak już i tak siedzicie przy komputerze, a część z was na pewno teraz siedzi. A zgłaszając się do naszej zabawy, możecie wyglądać na totalnie poważnych, skupionych, pracujących. Wiecie, tu projekt tego. Zero podejrzeń, że zamiast pracować, ogarniacie sobie konkretny zastrzyk gotówki. Taka tam nasza słodka tajemnica to będzie. Wiecie, co z tym zrobić. rmfmax.pl, tam sprawdźcie, ponad 14 tysięcy złotych do wzięcia dzisiaj. RMF Max.
2: Reklama.
3: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
4: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo Log 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.
6: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
7: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
8: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
9: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
10: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sztuczna trawa premium za 27,99 od Eflor na balkon, taras i do ogrodu. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,99.
11: Doskonały dzień mamy na dos.pl. Szukasz prezentu dla mamy, dbasz o całą rodzinę, czy po prostu szukasz czegoś dla siebie? Odwiedź dos.pl, gdzie czekają na ciebie wyjątkowe promocje na witaminy i minerały, suplementy diety oraz dermokosmetyki do twarzy, ciała i włosów. Wszystko, czego potrzebujesz, by zadbać o zdrowie i urodę twoje i twoich bliskich, znajdziesz na dos.pl.
12: Jak zaoszczędzić 25 zł w Biedronce? To proste. W piątek 15 maja zrób jednorazowe zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 25 zł. Tak, 25 zł. Wykorzystasz go od 18 do 20 maja przy kolejnych zakupach za minimum 149 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moje oszczędności. Moja Biedronka.

0: Ubezpieczenia na życie Vienna Life. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: I po reklamie.
3: To, co grają, to jest prawdziwa betarda.
4: Lubię się im nagrać, potem jest z tego dobra beka.
5: Hity na maksa.
6: RMF Max. Hity na maksa.
5: Hity na maksa.
7: W RMF Max sprawdzamy, co dzisiaj słychać w pogodzie. A ta będzie dość zmienna. Nad krajem utrzyma się duże zachmurzenie z przejaśnieniami, a miejscami pojawią się przelotne opady deszczu i burze. Najwięcej słońca prognozowane jest na wschodzie i południowym wschodzie kraju. Temperatura maksymalna wyniesie około 13 stopni nad morzem i na zachodzie przez 17 w centrum, do 20 na wschodzie oraz południowym wschodzie Polski. Noc z piątku na sobotę raczej chłodna, lokalnie przymrozki.
5: Na maksa.
6: RMF Max.

0: No co ty, aż taka dobra jest ta nuta, aż tak. Oskar Cyms w RMF Max i prawie 10 na zegarach, także już szykujemy dla was wszystkie najważniejsze newsy, szykujemy dla was prognozę pogody. Czy będzie cieplej w weekend? To ja może powiem, jaka będzie następna piosenka. A, fajna piosenka, no tak. Alok z Khalidem, numer, który pozwoli się jeszcze mocniej zanurzyć się w weekendowym klimacie. Dive into me.
1: To jest nowość RMF Max.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Jeśli chodzi o hity, jeśli chodzi o nowości, zdaj się na nas.
2: Jest mega nowość na weekend, może jeszcze nie słyszeliście. Wraca do nas Calvin Harris, już na wakacje. Śpiewa Jazzy, polecam wam Satisfy.
1: Max nowości na maksa fachowo. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max.
2: Przemek Grabowski, miłego weekendu.
0: Ogłoszenie RMF Max.

0: na przykład pralka Beko Slim 7 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1494 zł. Teraz za 1194. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja z wolnego wybiegu. L 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Prima Finezja kawa mielona 500 gramów. Tylko 21,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 31,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym cross i romet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
3: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
4: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
3: Latium?
4: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
3: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
4: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
5: Zdrowid.
6: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
7: Znałem to już.
6: Dzięki RMF Max.
8: To tego się słucha.
6: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
8: Też bądź pierwszy. Świeże hity. Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
9: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej. Kryniczanka.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Ariel 38 prań w nowej cenie regularnej 49,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 69,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca.
12: I po reklamie.
8: Gramy.
6: Nie oceniamy.
8: RMF Max. Hity na maksa.
6: Hity na maksa.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Worship Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
14: Aura w Polsce dziś zmienna. Przeważać ma duże zachmurzenie z przejaśnieniami oraz przelotnymi opadami deszczu. Miejscami pojawią się także burze. Najwięcej słońca prognozowane jest na wschodzie kraju. Temperatura wyniesie od około 14 stopni nad morzem i na zachodzie do 22 na południowym wschodzie. Wiatr będzie umiarkowany, chwilami silniejszy podczas burz. Wieczorem opady zaczną zanikać, a noc zapowiada się chłodno. Lokalnie możliwe będą przygruntowe przymrozki.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Worship Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
15: Dzisiaj są imieniny Zofii i to jest tak zwana zimna Zośka, że dzisiaj jeszcze zimno, ale od jutra już powinno być cieplej, ale no jak słychać, nie zapowiada się specjalnie, także będziemy mieć pewnie jeszcze jutro zimnego Szymona, a w niedzielę zimną Weronikę. Za to trzymamy kciuki, że w poniedziałek będzie już ciepła Ola. Na razie z nami gorący Metzner z numerem Gotham, Dawid Piązek. Ja zapraszam do 13:00, też gorący cały.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz

Summer z pozytywnym i klimatycznym 12-12 w RMF Max i tak tam upływa przed południe. Piątkowe to jest najważniejsze. Piątek, piąteczek, piątunio to można dzisiaj odmieniać przez wszystkie przypadki. A ja przypadkiem mam dla was taki klasyk, taneczny, klubowy klasyk, który was poniesie przez całe to przedpołudnie i doda teraz energii. I tego się nie spodziewaliście. Mauro Picotto, Komodo, jedziemy.

0: Jonathan Liwka i PZ obejmuje noce w RMF Max. A wiecie, że nic się nie dzieje bez powodu, nie? Że to, że teraz słuchasz radia w tym momencie, to też to wszechświat tak ustawił. To może być twój znak. Znak, że kasa czeka akurat na ciebie. A dlaczego na ciebie? Bo dawno nie było u ciebie przelewu przychodzącego, bo lubisz, jak na twoim koncie leży sobie kilkanaście tysięcy złotych i czeka, na co je wydasz, bo lepiej mieć niż nie mieć. Każdy argument jest dobry, żeby przytulić ponad 14 tysięcy złotych. Ile dokładnie? A to jest właśnie pytanie akurat do ciebie. Ty obstawiasz, ale też ty wygrywasz. 14 332 zł to za mało, 14 503 zł to już za dużo. A w sam raz będzie wysłać zgłoszenie na rmfmax.pl albo podesłać SMS-a z hasłem MAX pod numer 7327 za 3,69. Dzisiaj wszechświat może ci mówić: wejdź do gry, zgarnij tę kasę, pomóż szczęściu, to ja ci to samo mówię. rmfmax.pl albo 7327 i hasło MAX.
1: Reklama. Możesz zgarnąć niezłą kasę.
0: Ile?
2: Na naszym koncie jest więcej niż 14 332 zł.
3: Ale mniej niż 14 503 zł.
1: Za dużo, za mało. Zgłoś się, traf i wygraj. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
5: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sztuczna trawa premium za 27,99 od eFlor na balkon, taras i do ogrodu. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,99.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
9: Zdrowit.
10: ZUS, podatki, czynsz, konto.
9: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
10: Ty nie?
9: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
10: Płacą ci? Dużo?
9: 4000 się uzbierało.
10: No żartujesz.
11: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
12: A cappuccino też za 7?
13: Też.
12: A flat white?
13: Też.
12: A
13: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
14: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
15: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD mamy dla ciebie Samsung Galaxy A37 5G w kompletnym zestawie na start. Kupujesz smartfon z powerbankiem i opakowaniem prezentowym, a do tego zgarniasz etui za 1 zł oraz folię z profesjonalnym montażem już od złotówki. Masz wszystko. Zabezpieczony sprzęt, świetne zdjęcia i stały kontakt od pierwszego użycia. Promocja trwa do 31 lipca. Szczegóły w regulaminie w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
16: I po reklamie.

New Religion, Bibi Rexha i Faithless i to jest RMF Max. Tymczasem, słuchajcie, ciekawe badania. Okazuje się, że spożycie alkoholu wśród nastolatków na przestrzeni ostatnich 50 lat poszybowało totalnie w dół. W 70-tych latach 90% nastolatków miało ze sobą już spróbowanie alkoholu. Teraz tylko 47%. I to jest, słuchajcie, dobra wiadomość, bardzo dobra wiadomość, ale z drugiej strony, tak rozejrzyjcie się z ręką na sercu po sobie, po swoich znajomych. Ile związków, ile par zaczęło się od tego, że ktoś tam trochę za dużo wypił, ktoś się do kogoś uśmiechnął, a potem już poszło. No i chyba już wiemy, dlaczego dzieci coraz mniej. Ed Sheeran z nami w RMF Max. Azizam.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Mówi Ula Kowalska z zespołu Modelki.
2: To, co nas łączy, całą naszą ekipę, to jest przede wszystkim chora ambicja.
1: Hej Papi i Ada Krysian rozmawiały z nią o miłości.
2: Mój Łukaszek jest tak świetny, że jak nie on, to ja już chyba wypisuję z tej gry.
1: Bratnie dusze, miłość, związki i rozmowy od serca. W sobotę po 10 w RMF Max.
2: Wydaje mi się, że mi nie odwaliło.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
3: Niesiesz światy pełne oszczędności, portfel bez paniki.
4: A w tych siatach kawa ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje, drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje, drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne. W super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
8: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
9: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
10: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
13: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
12: I zobacz złoczyńców, którzy

0: Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
1: Ale to kręci!
0: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów. 50% taniej przy zakupie dwóch opakowań. A wszystkie wielopaki lodów Bonrelati. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
5: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
6: I po reklamie.

0: Hit na maksa.
1: Aura w Polsce dziś zmienna. Przeważać ma duże zachmurzenie z przejaśnieniami oraz przelotnymi opadami deszczu. Miejscami pojawią się także burze. Najwięcej słońca prognozowane jest na wschodzie kraju. Temperatura wyniesie od około 14 stopni nad morzem i na zachodzie do 22 na południowym wschodzie. Wiatr będzie umiarkowany, chwilami silniejszy podczas burz. Wieczorem opady zaczną zanikać, a noc zapowiada się chłodno. Lokalnie możliwe będą przygruntowe przymrozki.
0: Hity na maksa!
2: RMF Max!
0: RMF Max!

Może minęło parę lat od premiery, może ten numer już znamy, ale za każdym razem działa tak samo, nakręca na resztę dnia, a jak na parkiecie nakręca. Your Spinning Round to oczywiście Danzel w RMF Max, a teraz coś, co was nakręci za kółkiem, tylko nie za mocno, bo przy tym numerze to sam się gaz wciska w podłogę, ale nie przesadzajcie, bo wiecie, jak łatwo prawko stracić. No, Gips i Win, a za chwilę 11 z Fleszem i pogoda.

0: tygodniu pracy.
1: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
2: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
4: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
3: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
2: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 zł za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
2: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
6: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
5: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
6: Litorsal Senior?
5: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
7: Zdrowit.
8: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 440 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
9: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
10: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
9: Serio? Też na wysokie kwoty?
10: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
11: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
12: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
13: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
12: Latium?
13: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
12: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
13: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
7: Zdrowit.
14: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
15: Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 10 kilo na osobę. A szparagi zielone Kastąd takie dobre, pęczek 500 gramów, tylko 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
16: I po reklamie.

0: Hity na maksa.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
2: Aura w całej Polsce dzisiaj dosyć dynamiczna i typowo wiosenna. Przez kraje przemieszczać się będą chmury z przelotnymi opadami deszczu, a miejscami mogą wystąpić również burze, szczególnie po południu i wieczorem. Najwięcej rozpogodzeń na południowym wschodzie oraz częściowo w centrum kraju, natomiast na północy i na zachodzie zachmurzenie będzie większe. Temperatura w ciągu dnia osiągnie przeważnie od 14 do 18 stopni, choć w cieplejszych regionach południowych słupki termometrów mogą pokazać okolice 20.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
3: Że jest dzisiaj zimna Zośka, to już mówiłem, ale słuchajcie, dzisiaj więcej takich świąt nietypowych mamy. Mamy Dzień Rodzin, pozdrawiamy rodziny, Dzień Muzyki, Dzień Plastyki, Dzień Kangurowania, nawet Dzień Dojazdu Rowerem do Pracy, jak to u was dzisiaj wyglądało, bo ja przyznaję się, nie świętowałem, ale też Dzień Pończoch Nylonowych. Ładne to wszystko, ale przede wszystkim mamy piątek i tego się trzymamy. Byle do obiadu, najlepszy program do słuchania w pracy w RMF Max. Tame Impala i Genie, Dawid Miązek, zapraszam.

4 pory roku. Wiktor Waligura w RMF Max. Ostatnio to mieliśmy w Polsce raczej 2 pory roku, zimę i lato, ale teraz wiosna pokazuje, halo, jednak istnieje. Dobra, z innej beczki, słuchajcie, ja próbowałem ocenić jakoś na oko, po zapachu, pytałem nawet wprost, ile jest tej kasy, ale powiem wam, nie chcą mi zdradzić, nie chcą. Trzymają tam wszystko na kłódkę. No bo wiedzą, że ja bym wam od razu wypaplał. Ach, podobno tak nie można, bo to wy sami musicie odgadnąć. Na szczęście intuicja, przeczucia zakazane nie są, więc zatrzymaj się na moment, weź teraz najlepiej głęboki oddech i wyobraź sobie kwotę. Coś pomiędzy 14 332 a 14 503 zł. I gdzieś tam jest ta kwota, która jest skryta na naszym koncie. Jak odgadniesz w finale, to bierzesz te pieniądze dla siebie. Tylko najpierw musisz się zgłosić, żeby znaleźć się w tym finale. rmfmax.pl albo hasło max wysłane pod 7327 sms-owo za 3,69. Coś ci mówi, że wiesz, że czujesz, że wiesz, ile tam tych pieniędzy jest ukrytych, no to teraz wchodź do gry rmfmax.pl albo 7327 i hasło max czeka ponad 14 tysięcy złotych.

ja też nie będę na niej. Kacperczyk, witam Bambino i mam talent w RMF Max. A teraz o sytuacji, w której talentu komuś się zabrakło. Słuchajcie, argentyńska telewizja robiła program o kosmitach, no i postanowili zaprosić eksperta od tego, znaczy ufologa, tylko coś się komuś pomyliło i zaprosili urologa, czyli lekarza od męskich tematów. No facet wyglądał na lekko zdezorientowanego, ale zgodnie z prawdą powiedział, że o kosmitach to on wie. Niewiele wie. Jakby co, to na przyszłość polecam zaprosić polskich polityków. Oni się znają na wszystkim. Na wszystkim tak samo źle. Loco, Loco, Gordo i Rainier Zenfeld.

0: Beautiful Annie by Georgie w RMF Max. Za chwilę Macklemore Can't Hold Us. A wcześniej prognoza pogody. Jakaby, słuchajcie, pogoda nie była, to nie zepsuje nam jutrzejszej odsłony Lata na Maxa. Jesteśmy tym razem w Pile i w Pile wystąpi Zalia, Posti, Ola Bienia z DJ-skim setem. Będziemy też rozdawać mnóstwo maksymalnych gadżetów i częstować was fantastyczną atmosferą. Jak macie blisko do Piły, jak akurat będziecie w pobliżu Piły w ten weekend, to koniecznie jutro meldujcie się. Na wyspie wstęp jest wolny, a wszystkie szczegóły na rmfmax.pl. Tam też kolejne przystanki naszej trasy.
1: Reklama.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i

0: Smart Weeks. Teraz sztuczna trawa premium za 27,99 od Eflor na balkon, taras i do ogrodu. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,99.
1: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
2: Masz już Modivo Club Gold?
3: Nie, a warto?
2: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
3: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
2: Modivo e-obuwie, ETCT, Watchbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
3: Brzmi super, no to jak dołączyć?
2: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
4: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na remont, bo mamy nową kolekcję płytek i możesz jeszcze zaoszczędzić. Teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na gresy i glazurę wydajesz. A gdy kupujesz płytki za minimum 1000 zł, usługa montażu 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
5: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.
6: Mamo, a weźmiemy hulajnogi i piłkę, misia i bubę?
7: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia. Jest 7 miejsc. I rower, i mój kocyk. No i buba.
8: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulaminie promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

0: Aura w całej Polsce dzisiaj dosyć dynamiczna i typowo wiosenna. Przez kraje przemieszczać się będą chmury z przelotnymi opadami deszczu, a miejscami mogą wystąpić również burze, szczególnie po południu i wieczorem. Najwięcej rozpogodzeń na południowym wschodzie oraz częściowo w centrum kraju, natomiast na północy i na zachodzie zachmurzenie będzie większe. Temperatura w ciągu dnia osiągnie przeważnie od 14 do 18 stopni, choć w cieplejszych regionach południowych słupki termometrów mogą pokazać okolice 20.
1: RMF Max. RMF Max. RMF

No widocznie z tą ucieczką to jednak nie taka prosta sprawa. Nie ucieknę, Kłebo na Fide, Zalia i Faust w RMF Max. Zaraz 12:00, już oczywiście punktualnie o 12:00 Flash z najważniejszymi informacjami. No i prognoza pogody z nie mniej ważnymi informacjami o pogodzie. Ale najpierw najbardziej chyba taneczny z dotychczasowych numerów, Ale Farben razem z Renem Miller, Body Tak. Tuż przed 12:00 w RMF Max.

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: To tak wjeżdża jak złoto. Po południu na powrót do auta po pracy. To jest Max. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max.
2: Reklama.
3: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
4: Bo jestem jak przyceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
5: Przyceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości 12,99 za kilogram. A z kartą Moja Biedronka świeży pstrąg tęczowy patroszony Marinero 2,69.

0: Premiera TVN. Czy da się zhakować Ministerstwo Edukacji? Sprawdź w filmie ekipy Friza, Foremniak, Głowacki, topowi influencerzy i ponad milion widzów w kinach. 100 dni do matury. Już dziś o 20 w TVN.
1: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
2: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia. Jest 7 miejsc. I rower, i mój kocyk. No i buba.
3: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
4: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
5: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
4: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
5: Litorsal Senior?
4: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
6: Zdrowit.
7: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
8: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
7: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
8: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
9: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
10: I po reklamie.
11: Max.
12: Hity na maksa.
11: Hity na maksa.
13: Hity na maksa. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
14: Nad Polską utrzymuje się duże zachmurzenie z okresowymi przejaśnieniami, a miejscami także krótkotrwałymi rozpogodzeniami. W wielu regionach do końca dnia mogą występować przelotne opady deszczu oraz lokalne burze, którym mogą towarzyszyć silniejsze porywy wiatru, a punktowo również grad. Najchłodniej będzie nad morzem i na zachodzie kraju, gdzie temperatura osiągnie około 13 stopni. Im dalej na wschód i południowy wschód, tym cieplej. Tam termometry pokażą nawet 22 kreski.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
11: Hity nam.
15: No, mamy to oficjalnie piątek po południu, czyli no nadal jesteśmy w pracy, ale czy to trzeba tak na 100% pracować już teraz? To już wam zostawiam do decyzji. Eben i Holo z nami w RMF Max. Dawid Miązek, zapraszam.

0: 14332 to jest za mało. 14503 to za dużo. 14332 mało, 14503 dużo. Okej. Okay. Powtarzam to sobie cały czas, żeby niczego nie pomylić, bo wiecie, to są liczby, które mogą trochę zakręcić w głowie jednak, nie? 14000 z kawałkiem by się przydało, prawda? Dlatego jeszcze, myślę, mogę dorzucić coś ekstra do tego, słuchajcie. Pomnożymy SMS-y, wszystkie, które zostaną teraz do nas wysłane razy 183. Uwaga, proszę o skupienie. Łapiesz telefon, piszesz SMS-a o treści max, wysyłasz go na 7327 za 3,69 i cyk, to się samo mnoży razy 183, ale tylko teraz, tylko przez najbliższych 9 minut. I tak samo jest ze zgłoszeniami online na rmfmax.pl, także nie czekaj, wysyłaj albo wchodź na naszą stronę, samo się pomnoży. rmfmax.pl albo 7327 i hasło max, a czeka ponad 14000 zł, ty nie czekaj. Max.
1: Reklama.
2: No mówiłem ci, że za dużo.
1: Najpierw mówiłeś, że za mało.
3: No spokojnie, jest kasa do wzięcia. Tylko trzeba ustalić ile. Gdzieś między 14 a 15 tysięcy. Codziennie jest łatwiej i codziennie możesz próbować trafić. Zgłoś się. SMS o treści max na numer 7327, koszt 3,69, lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
5: To nie może być przypadek.
6: Nie! To Kaufland Kart Ekstra!
7: Tylko w tę sobotę aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: K2. To co dziś robimy?
9: Wrażenie detalami. Wyobraź sobie sytuację. Trzecia randka. Romantyczna kolacja w domu. Ona ma na sobie piękną suknię. Ty, drogi garnitur, zdejmujesz buty, a ona widzi skarpetę przetartą na pięcie. Detal niszczy całość. I tak jest z twoim autem. Zadbaj o lśniące felgi z rotonem od K2. Niech detale grają na twoją korzyść, a ty będziesz robił wrażenie. Roton od K2. Polecam. Szczery Jurek.
8: K2!
10: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
11: I to razem przyjemnie spędzić czas.
12: Ale pachnie!
10: Spróbować czekolady.
11: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
12: O, wow!
10: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
13: A cappuccino też za 7?
14: Też.
13: A flat white?
14: Też.
13: A...
14: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
15: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
16: Boże no, pałac bym nam znów odświeżył.
17: Ale tak po kosztach.
18: Masz to w Brico.
19: Teraz w Brico Marche. Siatka pleciona 1,5 na 10 metrów za 79,99. Agres drewnopodobny Quickwood 28,99 za metr kwadratowy. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
20: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bajoportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.

ty będziesz sam. Wiktoria Kida, Oskar Cym z Księga Żywiołów. Słuchacie RMF Max, czego to ludzie w internetach nie wymyślą. Otóż słuchajcie, ktoś stworzył kalkulator, ile czasu i pieniędzy tracimy przez system kaucyjny. Otóż według wyliczeń tego kalkulatora od początku uruchomienia systemu kaucyjnego firmy, które go obsługują, na nieodebranych kaucjach, tych butelkach, których nie zwróciliśmy, zarobiły już 440 milionów ponad. Wow! Ale jeszcze ciekawsze jest to, ile czasu jako tak cały kraj, wszyscy Polacy tracimy na oddawaniu butelek. Wyliczono, że to jest 5 milionów już roboczo godzin o wartości 450 milionów złotych. No i za te pieniądze, tu są takie podpowiedzi, że można kupić 211 w pełni wyposażonych nowoczesnych karetek albo wybudować 25 nowoczesnych przedszkoli. To z jednej strony robi wrażenie, a z drugiej strony jeszcze niedawno nie było systemu kaucyjnego i gdzie są te karetki i przedszkola. A gdzie jest jej mąż? O to pyta Ray. Where is my husband?

0: Reklama. Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego, tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
1: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną.

0: promocji i na lotto.pl.
1: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
2: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
1: Latium?
2: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
1: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
2: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
3: Zdrowid.
4: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
5: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
6: A w tobie?
5: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
7: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
8: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
7: A, no i merci bardzo.
9: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: I po reklamie.

Nad Polską utrzymuje się duże zachmurzenie z okresowymi przejaśnieniami, a miejscami także krótkotrwałymi rozpogodzeniami. W wielu regionach do końca dnia mogą występować przelotne opady deszczu oraz lokalne burze, którym mogą towarzyszyć silniejsze porywy wiatru, a punktowo również grad. Najchłodniej będzie nad morzem i na zachodzie kraju, gdzie temperatura osiągnie około 13 stopni. Im dalej na wschód i południowy wschód, tym cieplej. Tam termometry pokażą nawet 22 kreski.

Nie można kochać muzyki i nie kochać tego numeru Rihanny, Rude Boy w RMF Max. Zbliżamy się do godziny 13, więc pod studiem już Ania Wojtkowiak z Fiołasem. W studiu jeszcze ja, ale już im powoli robię miejsce. To już się zwijam, ale tylko jeszcze powiem, że na długo się nie żegnam, bo wracam do was jutro po godzinie 8. Dawid Podsiadło wjeżdża, a Dawid Miązek wyjeżdża ze studia. Do usłyszenia, do jutra. Trzymajcie się, pa!

0: Reklama.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do puchania Lenor. Różne rodzaje. 675 ml i 798 ml. 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 9,99 za 1 kg. Aż 44% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: ZUS, podatki, czynsz, konto.
3: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
2: Ty nie?
3: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
2: Płacą ci? Dużo?
3: 4000 się uzbierało.
2: No żartujesz.
4: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
5: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
6: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
5: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
6: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
7: Marian, a po całym tygodniu pracy?
8: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
9: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
10: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
11: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 440 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
12: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
13: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
14: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
1: Polska znajduje się pod wpływem niżów i frontów atmosferycznych, co oznacza pogodę raczej dynamiczną niż stabilną. Najczęściej dominują duże i umiarkowane zachmurzenia, a przejaśnienia pojawiają się tylko okresowo. W wielu regionach należy się liczyć z przelotnymi opadami deszczu, miejscami bardziej intensywnymi, a lokalnie mogą wystąpić także burze, zwłaszcza w centrum i na południu kraju. Najcieplej na zachodzie i południu Polski do 18 stopni, najchłodniej na północy i w górach nie więcej niż 10.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
2: Chociaż wiem, jak się to ciśnie na usta, to naprawdę nie wolno narzekać. Niech ta ziemia pije deszczówkę wielkimi łykami. A my kofeinę i na to pianka z hitów. Ania Wojtkowiak. Cześć po 13 w RMF Max.

0: I od dawna to wiem.
1: Jak wam idzie zapamiętywanie tego refrenu tuż przed festiwalowym latem? Męskie granie orkiestra nareszcie za nami w RMF Max. A propos, to zanim festiwale, najpierw komunie. Pierwszy weekend komunii za nami, no i pierwsze notowania. Złoty medalik już odchodzi do lamusa. Jeżeli macie komunię jeszcze przed sobą, to zaraz wam powiem, co teraz jest najbardziej na topie. I to już za moment. Przypomnijcie sobie, co wy dostaliście, bo niewykluczone, że ten sam prezent teraz jest na liście. Ale najpierw będzie jeszcze Lost Frequencies i Reality.
2: Reklama.
3: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
4: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
3: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
5: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to, Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
7: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
8: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
9: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
12: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
11: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
12: Litorsal Senior?
11: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
10: Zdrowit. Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
13: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
10: Serio? Też na wysokie kwoty?
13: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
14: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
15: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
16: Światy pełne oszczędności, portfel bez paniki.
17: A w tych światach kawa ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje, drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje, drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
18: I po reklamie.
19: Wyj głośniej.

0: siadam, tańczmy sami na minę.
1: Roztańczony letni klimat zaserwowały modelki i włodarski Miss Dior w RMF Max. A co można zapodać dziecku na komunie, jeśli wybieracie się w najbliższą niedzielę? No proszę Państwa, złoty medalik odchodzi do lamusa, ale za to co wchodzi na topkę? O 708% wzrosła miesiąc do miesiąca sprzedaż roweru BMX. I teraz widzę te uruchamiające się sentymenty. A, pamiętam, mój miał czerwoną oponę, mój miał na przykład. Skąd na to wszystko wziąć? Tu polecam rmfmax.pl. Dzisiaj do wygrania ponad 14 000 złotych.

0: Ależ oni ładują energią. John Summit, Chainsmokers, Isley, All The Time w RMF Max. Ale dzisiaj to się przede wszystkim możemy spodziewać rozładowań i to tych burzowych. Na południu Polski nawet superkomórki burzowe mogą się pojawić i to nie oznacza, że pogoda nam rozładuje baterie w telefonach, tylko że może spaść nawet grad. Zatem czy hucznie będziemy otwierać ten weekend w naszej okolicy? Zaraz sprawdzamy w prognozie pogody, a tuż po niej pojawi się też Katy Perry. Zostańcie.
1: Reklama.
2: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
1: W tę sobotę lody do 220 ml na patyku, w rożku, w tubce, w kubeczku i w kanapce. Kup jedno opakowanie z Kaufland Kart Ekstra, drugie tańsze gratis. A soczysty arbuz 3,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz namiot turystyczny Pemę 3-osobowy wodoodporny za 269 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 329 zł.
4: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
6: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
7: Znałem to już.
6: Dzięki RMF Max.
8: To tego się słucha.
6: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
8: Też bądź pierwszy. Świeże hity. Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
9: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej. Kryniczanka.
10: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
11: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
12: Mama była smutna i zmęczona.
10: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
13: Zdrowit. Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do płukania Lenor. Różne rodzaje. 675 ml i 798 ml. 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 9,99 za 1 kg. Aż 44% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
14: I po reklamie.

0: Hity na maksa.
1: Polska znajduje się pod wpływem niżów i frontów atmosferycznych, co oznacza pogodę raczej dynamiczną niż stabilną. Najczęściej dominują duże i umiarkowane zachmurzenia, a przejaśnienia pojawiają się tylko okresowo. W wielu regionach należy się liczyć z przelotnymi opadami deszczu, miejscami bardziej intensywnymi, a lokalnie mogą wystąpić także burze, zwłaszcza w centrum i na południu kraju. Najcieplej na zachodzie i południu Polski do 18 stopni, najchłodniej na północy i w górach nie więcej niż 10.

pasowują się nawet w ten deszczowy klimat. To Ebony Hertz w RMF Max. Chociaż jak mam być szczera, to jest jeden gość, który postrzeganie deszczu totalnie mi odmienił swoim utworem. Mało tego, w przyszłym tygodniu ten goat polskiego rapu wystąpi na PGE Narodowym. No i pewnie już część z was doskonale wie, że chodzi o Taco Hemingwaya. Sobotni koncert jest już totalnie wyprzedany, ale na piątek zostały jeszcze ostatnie bilety. PGE Narodowy. Szykuje się niesamowity klimat i wielkie widowisko. Więc jeśli chcecie mieć pewność, że zobaczycie Taco na żywo, no to jest ostatni moment, żeby je złapać. A u nas teraz? No nie może być inaczej. Deszcz na betonie.

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: Mówi Ula Kowalska z zespołu Modelki.
2: To, co nas łączy, całą naszą ekipę, to jest przede wszystkim chora ambicja.
1: Hej Papi i Ada Krysian rozmawiały z nią o miłości.
2: Mój Łukaszek jest tak świetny, że jak nie on, to ja się chyba wypisuję z tej gry.
1: Bratnie dusze, miłość, związki i rozmowy od serca. W sobotę po 10 w RMF Max.
2: Wydaje mi się, że mi nie odwaliło.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
3: A co tam w Carrefourze?
4: Odlotowa okazja. Mega lekkie walizki Semiline z materiału odpornego na uszkodzenia w cenie od 79 zł. Skorzystaj. Oferta ważna do 16 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.

0: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
1: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips, aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
3: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 440 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: W salonach Empik trwają majowe okazje. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki i 20% zniżki na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. A drugą tańszą książkę dla dzieci wydawnictwa Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Doskonały dzień mamy na dos.pl. Szukasz prezentu dla mamy, dbasz o całą rodzinę, czy po prostu szukasz czegoś dla siebie? Odwiedź dos.pl, gdzie czekają na ciebie wyjątkowe promocje na witaminy i minerały, suplementy diety oraz dermokosmetyki do twarzy, ciała i włosów. Wszystko, czego potrzebujesz, by zadbać o zdrowie i urodę twoje i twoich bliskich, znajdziesz na dos.pl.
8: I po reklamie.
9: Najlepiej zmiksowana playlista.
10: Say no more.
9: RMF Max. Hity na maksa.
11: Hity na maksa.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
13: W Polsce pogoda po południu będzie typowo majowa, zmienna i miejscami kapryśna. Przez kraj przewinie się sporo chmur, ale pojawią się też chwile ze słońcem. Na południu i w centrum możliwe są przelotne deszcz oraz burze z silnym wiatrem. Temperatury osiągną od około 15 stopni nad morzem do nawet 22 na południowym wschodzie. Wieczorem zrobi się chłodniej i bardziej wilgotno, jutro bez większych zmian. Za to nowy tydzień ma nam przynieść ocieplenie i trochę więcej słońca.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
14: Jaki by nie był, to jednak mimo wszystko jest piątek.
9: Hity na maksa.
14: I to właśnie nimi będziemy jeszcze przyspieszać naszą drogę do weekendu. Gordo i Rainer Zonneveld, Loco Loco, to jeszcze w pierwszym kwadransie. Będzie też a propos tempa Fast Cars i Superstars. Ania Wojtkowiak, witajcie po 14.
15: Max.
14: A to Ilenium i Ellie Goulding.

słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz

0: Takimi to można jeździć w ten weekend, bo nieco tańsze będą paliwa niż wczoraj. First Cars Superstars, czyli Christian Marci za nami w RMF Max. Ale może zamiast paliwa to bardziej martwicie się tym, że właśnie pojawiła się na horyzoncie. Ma pomarańczowy kolor, miga, a obok niej jest wykrzyknik. Kontrolka, która powoduje, że każdy kierowca robi się na chwilę blady. No i teraz pojawia się pytanie, ile będzie kosztować ten serwis? Zanim wykręcicie do swojego mechanika, najpierw wyślijcie hasło MAX na numer 7327 za 3,69 zł. Dzisiaj do wygrania jest ponad 14 tysięcy złotych. A teraz pomnożymy każde wasze zgłoszenie 195 razy. Więc warto najpierw wejść do gry, a potem zobaczyć, co jest grane albo z waszym samochodem, albo może co jest grane, jeśli chodzi o plany na wakacje. 7327 SMS o treści MAX. Przygotujcie się na każdą sytuację. 14 tysięcy jest do wzięcia. RMF MAX.
1: Reklama. Możesz zgarnąć niezłą kasę. Ile?
0: Na naszym koncie jest więcej niż 14 332 zł.
2: Ale mniej niż 14 503 zł.
1: Za dużo, za mało. Zgłoś się, traf i wygraj. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
3: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
4: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Jaja ściółkowe Moja Kurka, rozmiar M, opakowanie 10 sztuk. 7,69 za opakowanie przy zakupie 3. Limit dzienny 3 opakowania na kartę. Oraz wszystkie parówki Berlinki. Drugi tańszy produkt, 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do tego wszystkie produkty Ariel. Drugi tańszy produkt, również 70% taniej. Biedronka.
6: Szukasz fajnych miejsc na weekendowy wypad? Poznaj te, które powstały i rozwijają się dzięki funduszom europejskim. To całe mnóstwo świetnych atrakcji. Śledź nasze socjale i słuchaj RMF Max od poniedziałku do piątku po 16:30. Dowiedz się więcej i wygraj głośnik mobilny.
7: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
8: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
9: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.

0: na przykład pralka Beko Slim 7 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1494 zł. Teraz za 1194. Promocja do 26 maja. Szczegóły w tepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

Tam też nie było najtaniej. Gotham i Metzner w RMF Max. Mam na myśli Gotham City. Tymczasem Krzysztof Gojdź, który ostatnio przyleciał do Polski, lekarz medycyny estetycznej, bardzo znany, powiedział, że drożyzna tutaj w tym kraju, no jest zaskoczony. To co my mamy powiedzieć? I jak chcecie spróbować trochę oszczędzić albo sobie odłożyć, to myślę, że tych 14 tysięcy może bardzo ładnie wyglądać na waszym koncie. Na pewno lepiej niż na naszym. Ponad 14 tysięcy złotych do zgarnięcia dzisiaj po godzinie 15, a teraz jeszcze trwa runda bonusowa. Jak wejdziecie do gry, czyli teraz, wyślecie hasło MAX na numer 7327 za 3,69 zł. Każde takie zgłoszenie tylko do 14.50 pomnożymy 195 razy. Rozumiecie, o czym ja mówię? Jeden SMS i taki bonus. I może się okazać, że już po 15 ponad 14 tysięcy na twoim koncie. 7327, SMS o treści MAX.

0: odporny za 269 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 329 zł.
1: Masz już Modivo Club Gold?
2: Nie, a warto?
1: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
2: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
1: Modivo e-obuwie, ETTT, Watchbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback

Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.

0: Polsce pogoda po południu będzie typowo majowa, zmienna i miejscami kapryśna. Przez kraj przewinie się sporo chmur, ale pojawią się też chwile ze słońcem. Na południu i w centrum możliwe są przelotne deszcz oraz burze z silnym wiatrem. Temperatury osiągną od około 15 stopni nad morzem do nawet 22 na południowym wschodzie. Wieczorem zrobi się chłodniej i bardziej wilgotno. Jutro bez większych zmian. Za to nowy tydzień ma nam przynieść ocieplenie i trochę więcej słońca.
1: Hity na maksa! RMF Max.

To jest jeden z tych hitów, który zostaje z nami na dłużej. Daria Zawiałów i Hej Hej w RMF Max. Ale teraz będziemy mieli dla Was muzyczne zaskoczenie. Połączenie dwóch klimatów, które teoretycznie na pierwszy rzut ucha kompletnie do siebie nie pasują. A jednak muzyczny miks ognia i wody, czyli Martina Garrixa i Eda Sheerana. Dosłownie sprzed kilkunastu godzin, prosto do Waszych głośników. Jak coś jest świeżuteńkie, to wiadomo, że usłyszycie to w RMF Max. And now, ladies and gentlemen...

0: Ubezpieczenia na życie Vienalife. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
2: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
3: Sherlock Holmes. James Moriarty.
2: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
4: Wyjdziemy stąd. Razem.
2: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie soki, smoothie i lemoniady chłodzone z Olewita. Dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 16,95. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition. Dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
8: I po reklamie.

0: Dzisiaj początek przedostatniej kolejki piłkarskiej Ekstraklasy w tabeli ścisk. Sporo może się jeszcze wydarzyć. 8 drużyn będzie się bić o to, żeby zostać w najwyższej lidze rozgrywek. Wśród nich Korona i Widzew.
1: Słusznie uważamy, że mamy lepszą sytuację niż mieliśmy. Ona jest dalej trudna, ona jest dalej nie lepsza niż Korony Kielce, która ma lepszy bezpośredni bilans od nas na tą chwilę i gra mecz u siebie.
0: Mówił trener Widzewa Aleksander Wukowicz. Mecz w Kielcach o 20:30, a 32. kolejkę rozpocznie o 18:00 starcie Zagłębia Lubin z Pogonią Szczecin. Dzisiaj drugie starcie koszykarzy Śląska z Arką Gdynia w fazie play-off Orlen Basket Ligi. W rywalizacji do 3 zwycięstw 1-0 prowadzi zespół z Wrocławia. Początek 20:15.
2: Polska znajduje się pod wpływem chłodniejszego powietrza napływającego z północnego zachodu, które będzie ścierać się z cieplejszymi masami z nad południa Europy. W efekcie pogoda wyraźnie podzieliła Polskę. Cieplej jest na wschodzie i południowym wschodzie, natomiast chłodniej pozostanie na zachodzie i nad morzem. Podczas burz możliwe będą intensywne opady deszczu, lokalny grad i silniejsze porywy wiatru. IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia dla części województw centralnych i południowych.
3: Sponsorem programu i wszystko gra jest Erste Bank Polska.
4: Dzień dojazdu rowerem do pracy powoli można uznać za zamknięty. W końcu mamy już po 15 w ten piątek. No chyba, że ktoś na drugą zmianę. To odwagi i ostrożności. Ania Wojtkowiak, witajcie. To są Brudna Start.

0: Sobel, Francis Deems, Zagubieni w miłości, a ja tu mam coś dla miłośników poszukiwań i gamingu. Proszę bardzo, twórcy Assassin's Creed zakopują teraz prawdziwy skarb, który będzie można zdobyć, rozwiązując zagadki. Skarb wart 500 tysięcy dolarów. Zostanie zakopany gdzieś na Karaibach. A jednak widzicie, każdy kiedyś powinien wyjść sprzed ekranu. Jak sobie wyobraziliście Karaiby i to, że nie ma za co tam polecieć, to zostańcie, bo zaraz będziemy rozdawać w RMF Max ponad 14 tysięcy złotych.
1: Sponsorem programu I Wszystko Gra jest Erste Bank Polska.
2: Reklama.
3: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
4: Masz już Modivo Club Gold?
5: Nie, a warto?
4: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
5: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
4: W Modivo EOBW, ETCC, Watchbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
5: Brzmi super, no to jak dołączyć?
4: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
6: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju produkty Regina, papier toaletowy, rumiankowy 10 rolek i ręcznik kuchenny Power, jedna rolka. Jedynie 10,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Znowu lecicie?
8: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
7: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
8: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
9: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
10: Marian, a po całym tygodniu pracy?
11: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
12: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
13: I po reklamie.
14: Świeżo.
15: Leć na maksa razem z tym.
14: RMF Max.
16: Hity na maksa.
17: Hity na maksa.

0: Sponsorem programu Za Dużo, Za Mało w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Czy na koniec tego tygodnia ja wreszcie dam komuś ponad 14 tysięcy? Sama nie wiem, ile tutaj jest, ale na początek to najważniejsze. Wybraliśmy numer. Halo, dzień dobry. Radio RMF Max tutaj. Z kim mam przyjemność?
2: Z Jarkiem.
1: Jarek! Jareczku, ty mnie masz na jakimś głośniku. Jesteśmy od siebie daleko, a lepiej, żebyśmy się dobrze słyszeli, bo ja tu dzwonię do ciebie w finale zabawy Za Dużo, Za Mało i jest ponad 14 tysięcy złotych do zgarnięcia. Zrobimy coś z tym?
3: Jestem. Wywracam z pracy właśnie. Wyjeżdżam z pracy.
1: O, no czyli idealny moment. Czym się zajmujesz, Jarku, w pracy?
3: Ja pracuję w administracji państwowej, w służbach mundurowych.
1: Wow! Dobra, no to na pewno jesteś gościem, który lubi planować. Na co byś wydał ponad 14 tysięcy?
3: Wow, wakacje przede wszystkim.
1: Czyli na tak zwany spocznij mogłaby być.
3: Tak, ewidentnie, na złapanie drugiego oddechu.
1: To teraz pozwolę sobie to ująć tak mało dyplomatycznie, ale będziesz strzelał. Ile mamy na naszym koncie? Więcej niż 14 332 zł, ale mniej niż 14 503. Jak myślisz, ile to jest? Jak trafiasz co do złotówki, to daję ci te pieniądze od razu, bez piśnięcia. Ewentualnie z radości.
3: 14 490 zł.
1: 14 490. To
3: tak.
1: Sprawdzam. Potwierdzasz?
3: Potwierdzam.
1: Dobra.
3: Ostatecznie.
1: No, ostatecznie. Dobra. No to sprawdzamy w takim razie.
4: Za dużo.
1: Ach. Silny chłop, lekko przestrzelił być może. Znaczy nie wiem, czy lekko, czy mocno, ale jeszcze przestrzelone. 14 490 to za dużo, ale dla ciebie nie mało, bo 500 zł za oddanie tak po prostu tego strzału.
3: Wow,
1: gratuluję ci.
3: Dziękuję w takim razie. Tak zaczęty weekend. Zdecydowanie poprawię humor.
0: Sponsorem programu Za Dużo, Za Mało w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Jak jesteście dobrzy w przeczucia i intuicję, to ta zabawa jest dla was definitywnie. Na rmfmax.pl można się do niej zgłosić. Rozdajemy kasę znów po weekendzie.

0: Patrząc na to, że za chwilkę otwieramy weekend, to jest bardzo piękny czas. Wiktor Waligura nas w niego wprowadza, cztery pory roku. Ale jeszcze zerkając na zegarek, może zaraz staniecie przed wielkim obiadowym wyzwaniem. Ryż czy ziemniaki? Dietetycy nie mają wątpliwości, który dodatek jest lepszy. Zostańcie, zaraz szczegóły. A wcześniej jeszcze prognoza pogody dla naszej okolicy.
1: Reklama.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
6: Bo jestem jak przyceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
7: Przyceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
8: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści pięcioro suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
9: To nie może być przypadek.
10: Nie! To Kaufland Card Extra!
11: Tylko w tę sobotę aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Card Extra. Tak, aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland!
12: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
13: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
14: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
13: Latium?
14: Tak. Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
13: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
14: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
15: Zdrowid.
16: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
17: Szynka wieprzowa bez kości 44% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 16 maja. Cena przed obniżką 17,99.
18: I po reklamie.

Polska znajduje się pod wpływem chłodniejszego powietrza napływającego z północnego zachodu, które będzie ścierać się z cieplejszymi masami z nad południa Europy. W efekcie pogoda wyraźnie podzieliła Polskę. Cieplej jest na wschodzie i południowym wschodzie, natomiast chłodniej pozostanie na zachodzie i nad morzem. Podczas burz możliwe będą intensywne opady deszczu, lokalny grad i silniejsze porywy wiatru. IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia dla części województw centralnych i południowych.

Kung, Stan Lewis London i Galaxy w RMF Max. To tak pod ten popołudniowy trening bardziej. Tymczasem dietetycy mówią, co lepiej zjeść do obiadu, ryż czy ziemniaki. Często pojawia się to pytanie, no więc jeżeli chodzi o witaminy i minerały, to zdecydowanie lepiej ziemniaki. Ryż ma ich bardzo mało, ale jeśli chodzi o podbijanie wytwarzania się cukru w naszym organizmie, to jednak zdecydowanie bardziej ryż. A najlepiej to byłoby jeść raz ryż, raz ziemniaki, ale najzdrowsze są, jak już wystygną, zimne. Wtedy dłużej wywołują w nas uczucie sytości. Więc wracamy do starego. Mięsko zjedz, ziemniaczki zostaw z dopiskiem na później. A u nas teraz na talerzu świeżutkie modelki i włodarski.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Jeśli chodzi o hity, jeśli chodzi o nowości, zdaj się na nas.
2: Jest mega nowości na weekend, może jeszcze nie słyszeliście. Wraca do nas Calvin Harris, już na wakacje. Śpiewa Jazzy, polecam wam Satisfy.
1: Top Dance Extra. Max nowości na maksa fachowo. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max.
2: Przemek Grabowski, miłego weekendu.
0: Ogłoszenie RMF Max.
3: Reklama.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja z wolnego wybiegu. L, 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Prima Finezja kawa mielona 500 gramów. Tylko 21,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 31,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
6: Premiera TVN. Czy da się zhakować Ministerstwo Edukacji? Sprawdź w filmie ekipy Friza, Foremniak, Głowacki, topowi influencerzy i ponad milion widzów w kinach. 100 dni do matury. Już dziś o 20 w TVN.
7: Doskonały dzień mamy na dos.pl. Szukasz prezentu dla mamy, dbasz o całą rodzinę, czy po prostu szukasz czegoś dla siebie? Odwiedź dos.pl, gdzie czekają na ciebie wyjątkowe promocje na witaminy i minerały, suplementy diety oraz dermokosmetyki do twarzy, ciała i włosów. Wszystko, czego potrzebujesz, by zadbać o zdrowie i urodę twoje i twoich bliskich, znajdziesz na dos.pl.
8: Bożeno, pałac bym nam znów odświeżył, ale tak po kosztach.
9: Masz to w Brico.
10: Teraz w Brico Marché. Siatka pleciona 1,5 na 10 metrów za 79,99. Agres drewnopodobny Quickwood 28,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
11: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus maliny 125 gramów, cena przed obniżką 11,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD mamy dla ciebie Samsung Galaxy A37 5G w kompletnym zestawie na start. Kupujesz smartfon z powerbankiem i opakowaniem prezentowym, a do tego zgarniasz etui za 1 zł oraz folię z profesjonalnym montażem już od złotówki. Masz wszystko. Zabezpieczony sprzęt, świetne zdjęcia i stały kontakt od pierwszego użycia. Promocja trwa do 31 lipca. Szczegóły w regulaminie w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
14: I po reklamie.

0: Hity na maksa.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
2: Piątkowe popołudnie w Polsce z przeplatonką słońca, chmur i lokalnych opadów. Najspokojniejsza aura ma panować na południowym wschodzie kraju, gdzie pojawi się więcej rozpogodzeń i temperatury mogą sięgać nawet 20 stopni. Chłodniej będzie nad samym morzem oraz miejscami na północnym zachodzie, gdzie termometry pokażą około 13. W centrum kraju oraz na zachodzie umiarkowane i okresami duże zachmurzenie. Miejscami wystąpią przelotne opady deszczu, a po południu możliwe będą także burze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
0: Hity na
3: to już prawie koniec tego roboczego tygodnia, chociaż słyszę, jak największe robią maturzyści i ósmoklasiści, którym się kończą teraz egzaminy. No nie uwierzycie, z jakiego przedmiotu maturę pisała tylko jedna osoba. Ja byłam turbo zaskoczona. Zaraz szczegóły i to będzie coś, co warto przegadać sobie w weekend ze znajomymi. Ania Wojtkowiak, witajcie w słusznym tempie w stronę weekendu. To Jazzy and Spritz, a zaraz Tame Impala.

piękny jest bas w tym utworze, ale w ogóle to jest jedna z tych świeżynek, przy których ostatnio bardzo się rozpływam. Tame Impala, Dracula w RMF Max, a teraz no, myślę, że zdziwieni będą ci, którzy usłyszą, z jakiego przedmiotu dzisiaj, a właściwie z jakiego języka obcego, rozszerzonego, tylko jedna osoba pisała maturę. Niemiecki, słuchajcie. Tylko jedna osoba wybrała język niemiecki jako język mniejszości narodowych na rozszerzonym poziomie. No, powiem tak, kiedyś nie do pomyślenia, ale nawet gdyby tam był ktoś jeszcze i chciałoby się go spytać, czy dobrze, to i tak odpowiedź brzmi ja. Więc w sumie wszystko się zgadza.

Tak troszeczkę pod ten rozpoczynający się weekend piosenka. Życzę wam, żebyście śpiewali to, patrząc na swój trawnik. Że jest taki piękny. Anima, Joy, Beautiful za nami w RMF Max. A jeżeli jeszcze nie jest, no to naukowcy z Uniwersytetu Jagiellońskiego właśnie sprawdzili, jak warto kosić trawę, żeby wyglądała idealnie. Szczegóły zaraz. A wcześniej jeszcze Loco Loco od Gordo.

nimi to się nawet przyjemnie stoi w korku. Wiktoria Kida, Oskar Cyms, Księga Żywiołów w RMF Max. Gdy będziesz sam, no już sami nie jesteście, jeśli chodzi o dylemat z koszeniem trawnika. Dzisiaj to pada prawie w całej Polsce, więc rzadko kto by się na mokrą trawę porywał z kosiarką, ale naukowcy z Uniwersytetu Jagiellońskiego 3 lata badali trawniki i mają odpowiedź. Najlepiej jest kosić trawę mozaikowo, czyli tylko tam, gdzie musi być skoszona, a tam, gdzie nie musi, to zostawić. Generalnie koszenie trawników nie sprzyja bioróżnorodności roślin, zwierząt, no i przede wszystkim podnosi temperaturę gleby, ubija ją, wzmaga zanieczyszczenia. No generalnie powiem wam tak, prognoza na ten weekend jest taka, że nie kosimy. Kosić można maksymalnie raz w miesiącu. Więc dobrego odpoczynku wam życzę. Zbieram się już powolutku i serdecznie dziękuję za to wspólne popołudnie. Ania Wojtkowiak, w poniedziałek wracam do was po 13:00, a teraz hitami będzie was dalej częstować ekipa z kanału nadawczego. Do usłyszenia, pa!

0: Funduszowy Maj.
1: A dzisiaj w ramach cyklu Funduszowy Maj zabierzemy Was w kosmos. No dobrze, prawie w kosmos, obok Katarzyna Heba z Parku Technologii Kosmicznych w Nowym Kisielinie. Czym się tu zajmujecie? Bo technologie kosmiczne brzmi nieziemsko.
2: Robimy wiele, wiele różnych rzeczy, od takich badań technologicznych, co można robić w kosmosie, albo co można robić na Ziemi, a potem wykorzystać w kosmosie lub odwrotnie, ale także pomagamy przedsiębiorcom w przygotowaniu projektów, które oni potem mogą realizować na terenie właśnie naszych laboratoriów.
1: Czyli na przykład taki kawałek metalu, o proszę bardzo, można postarzyć u Was od ręki.
2: Teoretycznie tak. W przeciągu na przykład, nie wiem, kilkudziesięciu godzin możemy przeanalizować proces starzenia się jakiegoś produktu, który w normalnych warunkach trwałby na przykład 20 lat.
1: A przed nami komora bezodbiciowa obok Radosław Walkowski. Co tu badacie?
3: No, uruchamiam komorę, podnosi się podest i za chwilę będziemy mogli wejść do komory bezodbiciowej, gdzie badamy spektrum pola magnetycznego.
1: Czyli sprawdzacie na przykład, jak zabezpieczyć jakiś, dajmy na to, wojskowy komputer, żeby nikt się nie włamał i nie wykradł jakichś tajnych danych. No i oczywiście na końcu dajecie rozwiązanie.
3: Tak, co musi być zrobione, żeby jak najbardziej te urządzenia zrobić niewidoczne.
1: Macie fajne spotkania dla dzieciaków, organizujecie webinary dla studentów, pomagacie przedsiębiorcom, a w dodatku sami staracie się o fundusze europejskie na realizację tych różnych pomysłów.
2: Sami piszemy też projekty. Staramy się teraz na przykład o projekt, który będziemy realizować ze środków Europejskiej Agencji Kosmicznej. Park Technologii Kosmicznych to taki game changer, można powiedzieć, bo niewielu myślało o tym, że technologie kosmiczne wystrzelą w kosmos, tak jak to się dzieje dzisiaj.
1: No i takie nieziemskie miejsca też dzięki funduszom europejskim powstały. Fajnie, prawda? A wszystkich już teraz zapraszamy na rmfmax.pl, gdzie można wygrać głośnik bezprzewodowy.
0: Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
4: Audycja zawierała lokowanie produktu.
0: W audycji lokowano Funduszowy Maj, którego organizatorem jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.
5: Reklama.
6: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
7: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
6: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
7: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
6: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: My, pracownicy Agaty, powiemy Wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
10: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
11: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
12: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
15: Uwielbiam rysowanie.
16: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
17: Do Leroy, bo niskie ceny ma. W Leroy wałkujemy temat farb. Teraz biała farba do wnętrz Becker's Designer White w limitowanej ofercie już za 167 zł. 10 litrów z jednolitrową dolewką gratis. 167 zł za 11 litrów. Idealna na ściany i na sufity. A do tego

0: Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni. 1599 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Hot grill.
3: Parilla caliente.
4: Grilla calda.
5: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
6: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

0: Piątkowe popołudnie w Polsce z przeplatanką słońca, chmur i lokalnych opadów. Najspokojniejsza aura ma panować na południowym wschodzie kraju, gdzie pojawi się więcej rozpogodzeń i temperatury mogą sięgać nawet 20 stopni. Chłodniej będzie nad samym morzem oraz miejscami na północnym zachodzie, gdzie termometry pokażą około 13. W centrum kraju oraz na zachodzie umiarkowane i okresami duże zachmurzenie. Miejscami wystąpią przelotne opady deszczu, a po południu możliwe będą także burze.
1: RMF Max. RMF Max. RMF Max.

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: Mówi Ula Kowalska z zespołu Modelki.
2: To, co nas łączy, całą naszą ekipę, to jest przede wszystkim chora ambicja.
1: Hej Papi i Ada Krysian rozmawiały z nią o miłości.
2: Mój Łukaszek jest tak świetny, że jak nie on, to ja się chyba wypisuję z tej gry.
1: Bratnie dusze, miłość, związki i rozmowy od serca w sobotę po 10 w RMF Max.
2: Wydaje mi się, że mi nie odwaliło.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
3: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat. W 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kątem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do fukania Lenor. Różne rodzaje. 675 ml i 798 ml. 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa megapaka. Jedynie 9,99 za 1 kg. Aż 44% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz namiot turystyczny Peme 3-osobowy wodoodporny za 269 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 329 zł.
6: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
7: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym cross i romet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
8: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
9: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
8: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
9: Litorsal Senior?
8: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
10: Zdrowit. Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser królewski, 135 gramów. Teraz aż 77% taniej za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena sprzed obniżki 6,49. Produkt objęty limitem. Abelassan, oliwa z oliwek Virgin, 750 ml. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Już są! Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
12: I po reklamie.

0: ciebie na chacie.
1: RMF Max. Hity na maksa.
0: Hity na maksa.
2: Na zegarach 17, w głośnikach RMF Max, a przy mikrofonie Marek Makuła. Zapraszam na flash i pogodę. W tym roku na wakacyjny odpoczynek rodacy wybierają kraje położone bliżej Polski. Taki jest wniosek ze spotkania właścicieli biur podróży z całego kraju.
3: Odświeżamy pewne kierunki, o których już zapomnieliśmy. Tutaj mowa na przykład o Bułgarii, która znowu wraca do naszych zainteresowań.
4: W tym tygodniu ilu klientów zgłosiło się do pana biura podróży?
5: 10.
4: I dokąd wybrali wycieczki?
5: Turcja, Egipt, Grecja.
4: Zainteresowanie zagranicznymi wyjazdami jest podobne jak rok temu, czy jednak mniejsze?
5: Jest dużo mniejsze.
2: Z Katarzyną Turosieńską i Michałem Żebrowskim z Polskiej Izby Turystyki rozmawiał Michał Dobrołowicz.
1: Słuchacie RMF Max.
2: Rządowa kasa dla pograniczników jest bezpieczna mimo braku podpisu prezydenta. Politycy znaleźli inny sposób na sfinansowanie zakupów. Szef rządu ogłosił, że konkretne rozwiązania techniczne ujrzą światło dzienne lada moment. O jakich kwotach mówimy?
6: To mają być prawie 3 miliardy złotych. Środki będą wykorzystane na uszczelnienie granic, modernizację i zakup nowego sprzętu, a także zwiększenie liczby etatów w Straży Granicznej do prawie 20 tysięcy funkcjonariuszy.
2: Te doniesienia zebrał Michał Krasoń. Księża z Lubelszczyzny powalczą o stanowiska w otwartych konkursach. Tamtejsi hierarchowie jako pierwsi w kraju wprowadzają takie zasady wyboru proboszczów. Rekrutacja objęła już kilkanaście lokalnych parafii. Kryteria są sztywne. Wystartować mogą tylko ci duchowni, którzy spędzili w sutannie minimum 15 lat. Co o takim pomyśle sądzą ludzie z tamtejszych wspólnot?
7: Wiele innowacji były na początku takie dziwne. Wydawało się wszystkim, że to jest coś dziwnego, a w końcu okazały się dobrym strzałem.
8: Jakie cechy powinien mieć dobry proboszcz?
9: Musi być nastawiony na ludzi.
7: Żeby ich słuchał.
10: Zaangażowany trochę w życie swoich parafian i przyjazny ludziom, dostępny.
11: No, powinien być bardzo kontaktowny z ludźmi.
2: Opinie i komentarze zebrał nasz wysłannik Dominik Smaga. Przechodzimy dalej. Właściciel Audi z gminy Spytkowice wykazał się nie lada sprytem, zamykając wymywacza wewnątrz samochodu. 54-letni złodziej wpadł na gorącym uczynku, a gdy zorientował się, że jest w pułapce, zaczął grozić mężczyźnie, który wezwał pomoc. Policja przejęła agresywnego pechowca prosto z kabiny auta, a sąd bez wahania wysłał go na 3 miesiące do aresztu. Teraz za nieudaną kradzież i groźby karalne grozi mu nawet 10 lat więzienia. Na koniec tego flesza w pigułce odwiedzamy jeszcze spalone zakątki lasów na Lubelszczyźnie, które będą zamknięte dla spacerowiczów aż do jesieni. Leśnicy uspokajają jednak, że kluczowe miejsca turystyczne przetrwały ogień bez szwanku i można tam wpadać bez przeszkód. Na powrót w Czasowiczów bardzo czekają lokalni hotelarze i restauratorzy.
12: Z tego ludzie właśnie żyją, nie? Mają swoje domki, niedomki.
13: Turystyka jest tu ważna.
12: Ważna jest w tym regionie, tak, jest bardzo ważna.
13: A leśnicy zapewniają, że nie ma powodu do omijania tych terenów.
14: Najpopularniejsze ścieżki turystyczne pozostały poza zasięgiem pożaru.
15: Trasa rowerowa Single Track, która cieszy się ogromnym powodzeniem.
2: Na miejscu z mikrofonem był Dominik Smaga.
1: Nie zalewaj. Sprawdź pogodę w RMF Max już za moment. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
2: Wieczorem opady zaczną powoli słabnąć, jednak noc przyniesie spore zachmurzenie, a na zachodzie kraju znaczne ochłodzenie do zaledwie 2 stopni. W rejonach podgórskich Sudetów możliwe są nawet przymrozki do 1 stopnia poniżej zera, podczas gdy na południowym wschodzie będzie to aż 11 stopni na plusie. Jutro w całym kraju spodziewamy się przejaśnień, ale też kolejnych burz z gradem. Termometry pokażą nam w sobotę od 13 stopni na wybrzeżu do 21 na wschodzie Polski. W Sudetach jutro bardzo silne wiatry, w porywach do 70 km na godzinę.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu. Skup się na trasie. Lecimy razem z tobą. Hity na maksa w RMF Max.
16: Matko Bosko, to już jest piątek.
17: To już on. Właśnie on jest.
16: Tyle na niego czekaliśmy. Mówię, piątku, gdzie jesteś? A on mówi, tu jestem.
17: Hej.
16: Hejka.
17: Jestem. I już normalnie weekend też przyszedł. O, zobacz. Cześć. Cześć, weekend. Hejka.
16: I on teraz zbija pionę z tym piątkiem. Piękna scena, słuchajcie. Damiana Dawid w tym wszystkim też z numerem The First Time i Michał Siwek.
17: I Justyna Borycka i razem otwieramy weekend w RMF Max. To jest kanał nadawczy. Słyszymy się do 20:00. Dużo atrakcji dzisiaj mamy dla was, więc bądźcie blisko RMF Max.

0: Wajbujemy, wajbujemy. Route 94 za nami w RMF Max, a to jest kanał nadawczy. No i pytanie do was na dziś, na teraz, na dokładnie ten moment. Co robisz? Jak zaczynasz weekend?
1: No napisz, bo co, bo nie napiszesz.
0: No właśnie. Messenger RMF Max, otwierasz sobie teraz Messengera w telefonie, szukasz RMF Max i piszesz do nas, co teraz robisz, jak zaczynasz weekend, a my potem z tego zrobimy piosenkę.
1: To jest bardzo proste pytanie. Co teraz robisz i właśnie tą czynnością umówmy się, że zaczynasz weekend, no bo 17:10 w piątek, no to jest taki umowny początek weekendu. I my obiecujemy, tutaj ręka na piersi mojej.
0: Tak, potwierdzam, jest, na mojej też, no.
1: I obiecujemy, że każdą wiadomość wykorzystamy w naszej piosence. Absolutnie każdą.
0: Uroczyście przysięgam.
1: Dokładnie, więc prosimy wysyłać, a ta piosenka na antenie RMF Max już niebawem. Zostańcie więc z nami. RMF Max.

0: ale piątkowy klimacik w tym numerze. Kygo, Khalid, Griffin, Save My Love. I przy takich dźwiękach na przykład będzie można sobie tramwajem nad Bałtykiem zasuwać.
1: To ale jest jak tramwajem? Na szynach? Tramwaj. Nie.
0: Nie, to taki wodny tramwaj. No jak nie. Chodzi o wodny tramwaj. Ja już wszystko tłumaczę. Chodzi o tramwaj wodny z Pucka do Chałup, który ma pozwolić spojrzeć na wybrzeże, prawda, z innej perspektywy. Tak idealnie akurat zbliża się lato, takie atrakcje są potrzebne, tak? Z Pucka do Chałup wodą, tramwajem.
1: Nie wiem jeszcze, ile bilety będą kosztować.
0: Ja też nie.
1: Nie sprawdzałam tego, ale gdybym ja tym zarządzała, to powiedziałabym, że biletem wstępu będzie powiedzenie Puck, Puck, kto tam?

0: Andy Dust z Zokarią w RMF Max. Jest 17.31, a my mamy wam do zaprezentowania, szanowni państwo, nowość w RMF Max.
1: No, Michał Siewek już się po prostu tak wyluzował, bo to jest taki numer, który sprawia, że czujemy się dobrze, który sprawia, że po prostu piątek jest w głowie cały czas, a dzisiaj jest też nawet naprawdę w rzeczywistości, także tutaj się nie mylimy. Milky i Just The Way You Are w remiksie Davida Guetty. Tutaj słuchajcie, nawet gitarowy riff z 88 roku można usłyszeć. No jest to po prostu kawałek, który no, łączy nas w czasie.
0: Czyli to jest taki cyklicznie wracający do nas kawałek. Riff z 88 w piosence z 2002, którą zremiksował w tym roku David Guetta i właśnie w tej ostatecznej, najbardziej takiej imprezowej, świeżutkiej formie on dla was teraz. Numer Milky, Just The Way You Are, ale właśnie w remiksie Davida Guetty.
2: To jest nowość RMF Max. And it goes.

0: ogólnie myślę, że to jest straszna amatorka tak po prostu pisać piosenkę z głowy jak Taylor Swift, nie? Fejtofofilia za nami w RMF Max.
1: Moim zdaniem ona powinna sobie zawiesić poprzeczkę wyżej, żeby nazywać się prawdziwą artystką.
0: Tak jak my, bo my... Bo my piszemy piosenkę z tego, co wy nam wysłaliście, z tego, co teraz robicie. Piszecie na Messengerze RMF Max, a my piosenkę kleimy i ona za chwilę
1: także
0: u nas będzie.
1: Ranking artystów na dziś. Michał Siwek, Justyna Borycka, niżej dopiero jest Taylor Swift.
0: Ale tak daleko niżej.
1: Zostańcie z nami.
2: Reklama. Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool. Technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem taniej o 400 zł.
5: Pierwszy usłyszałam to w Maxie.
6: Znałem to już.
5: Dzięki RMF Max.
7: To tego się słucha.
5: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
7: Też bądź pierwszy. Świeże hity. Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20. Tylko w RMF Max.
8: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej. Kryniczanka.
9: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
10: Można poinformować po prostu.
11: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
12: No w sumie.
13: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: Hot grill.
16: Parilla caliente.
17: Grilla calda.
18: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
19: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
20: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
21: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
20: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
21: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
20: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
22: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
23: I po reklamie.

0: Hity na maksa.
1: Wieczorem opady zaczną powoli słabnąć, jednak noc przyniesie spore zachmurzenie, a na zachodzie kraju znaczne ochłodzenie do zaledwie 2 stopni. W rejonach podgórskich Sudetów możliwe są nawet przymrozki do 1 stopnia poniżej zera, podczas gdy na południowym wschodzie będzie to aż 11 stopni na plusie. Jutro w całym kraju spodziewamy się przejaśnień, ale też kolejnych burz z gradem. Termometry pokażą nam w sobotę od 13 stopni na wybrzeżu do 21 na wschodzie Polski. W Sudetach jutro bardzo silny wiatr, w porywach do 70 km na godzinę.

0: Nie zwalniamy tempa, to jest John Summit i All The Time w RMF Max, ale teraz pora na piosenkę złożoną z tego, co aktualnie robicie.
1: Kanał nadawczy w RMF Max. Siwek i Borycka.
2: To jest jakiś hit. Przyszło 42 wiadomości. Dokładnie wszystkie zostały uwzględnione w tej piosence, więc posłuchajcie tego koniecznie.

0: No przyznam, że ja się trochę spociłam pod skrzydłem po pisaniu tej piosenki. To było wyzwanie, no.
1: Ale to, czego nie zauważasz w sformułowaniu spociłam się pod skrzydłem, to, że wyrosły ci skrzydła.
0: Tak, tak. Cudownie, słuchajcie. Kochani, jak zwykle po 17 będziemy pisać piosenki o tym, co u was. A po 18 kolejna zabawa w kanale nadawczym w RMF Max. To jest weekend, to jest czas, żeby trochę wyluzować.
2: Reklama.
3: Znowu lecicie?
4: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
3: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
4: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
5: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
6: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz namiot turystyczny Peme 3-osobowy wodoodporny za 269 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 329 zł.
7: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
8: Bo jestem jak przyceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
9: Przyceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
10: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.

0: Hity na Maxa.
1: Hity na Maxa.
0: Hity na Maxa.
2: Wybiła 17, więc w RMF Max szybko sprawdzamy, co słychać w kraju i za granicą. Marek Makuła, zapraszam na Flash. Służby zatrzymały w Warszawie rosyjskiego gangstera z najwyższej mafijnej półki, czyli tak zwanego wora w zakonie. Mężczyznę, który w świecie przestępczym ma status nietykalnego szefa i sędziego, namierzyli wspólnie policjanci z CBŚP, agencji ABW oraz pogranicznicy.
3: Władimir D. ma 79 lat. W Polsce przebywał nielegalnie, nie miał ważnego dokumentu podróży. W naszym kraju miał nadzorować działalność podległej grupy przestępczej, w tym organizację i przebieg planowanych przestępstw, a także podział zysków pochodzących z działalności przestępczej. Rosjanin trafił do strzeżonego środka dla cudzoziemców, niebawem ma być deportowany.
2: Szczegóły tej operacji sprawdził Krzysztof Zasada.
1: Słuchacie RMF Max.
2: Weekend na stacjach paliw może być nieco taniej. Wszystko przez spadki cen hurtowych w rafineriach. Dzięki temu benzyna i diesel powinny potanieć o kilka groszy na litrze. Dotychczasowe ulgi w VAT i akcyzie powinny już minąć, ale Ministerstwo Energii uspokaja, że niższe stawki zostaną z nami do końca miesiąca.
4: To gwarancja tego, że w kieszeniach Polek i Polaków, w kieszeniach kierowców zostaną kolejne środki, które oczywiście są absolutnie kluczowe, aby utrzymać w ryzach inflację.
2: Mówił minister energii Miłosz Motyka. Po raz pierwszy w historii obchodzimy Dzień Rodziny Wojskowej. Chodzi o to, by pokazać, jak ważną rolę w obronności odgrywają bliscy mundurowych, którzy na co dzień dają im niezbędne oparcie, co podkreślają zresztą przedstawiciele resortu obrony.
5: Rodzina to źródło i fundament naszej siły, a w siłach zbrojnych to podwalina tożsamości, umacniania wartości patriotycznych i budowania coraz mocniejszej armii Rzeczpospolitej Polskiej. Rodzina dla żołnierza i dla pracownika wojsk na co dzień ponosi wiele trudów, niepewność jutra, konieczność dostosowania się do zmian, przeniesień czy rozłąki, stres i obawa o bliskich. Z takiego myślenia zrodziła się właśnie inicjatywa utworzenia Dnia Rodziny Wojskowej.
2: Powiedziała Magdalena Fabusiak z Departamentu Wsparcia Rodzin Wojskowych MON. Z tej okazji w jednostkach w całej Polsce zorganizowano pikniki oraz rodzinne festyny, a nawet nagrano specjalny utwór zatytułowany Żołnierka. Teledysk znajdziecie na rmf24.pl. Pozostając w temacie mundurów, polska armia wchodzi do elity lotnictwa dzięki zakupowi 32 myśliwców F-35, które u nas będą latać jako husarze. Pierwsze maszyny wylądują w bazie w Łasku już pod koniec maja, a cały kontrakt wart 4,6 miliarda dolarów obejmuje nie tylko odrzutowce, ale też symulatory i szkolenia dla pilotów. Na koniec tego flesza w pigułce jeszcze o nowym filmie The Meltdown z udziałem Jakuba Gierszała, który robi spore wrażenie na festiwalu w Cannes i zgarnia świetne recenzje. Fabuła skupia się na sekretach wokół zniknięcia młodej dziewczyny, a sam film walczy o nagrody w prestiżowej sekcji bocznej.
6: Jak ci jest w Cannes? To jest festiwal, który, jak mówią niektórzy, robi dużo hałasu.
7: Dużo się dzieje, więc staram się też nie dać się tak w ten wir do końca wciągnąć.
2: Z Jakubem Gierszałem w Cannes rozmawiała Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
1: Noc zapowiada się chłodno, zwłaszcza w zachodniej połowie kraju, gdzie słupki rtęci spadną do 2-4 stopni. Na południowym wschodzie będzie znacznie cieplej, około 11 stopni, choć tam niebo pozostanie całkowicie zachmurzone. Jutro czeka nas powtórka z dzisiejszej aury. W dzień przelotny deszcz i burze, miejscami z gradem. Najwyższa temperatura do 21 stopni ponownie wystąpi na wschodzie, natomiast w centrum będzie to około 16. Sobota w południowej części kraju przyniesie też bardzo intensywne, ciągłe opady.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
2: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
3: Hity na maksa. Mam dwie wiadomości, dobrą i złą.
4: No to zacznij od złej, no.
3: Nie, najpierw zacznę od dobrej. Nie, od złej, okay. Sorry, źle, bo pomyliłem
4: no to,
3: się.
4: No.
3: Ubywa nam piątku.
4: Z każdą
3: minutą.
4: No to jaka jest ta dobra?
3: Że po piątku jest sobota. Woohoo! Ale to rozkminiłem, nie? Michał Siwek.
4: Justyna Borycka. No, niesamowite. Bibi Rexa i Faithless teraz w RMF Max, a to jest kanał nadawczy. Jeszcze więcej oczywistych rzeczy usłyszycie tutaj do godziny 20.
3: Ja coś źle powiedziałem? Dobrze powiedziałem.
4: Dobrze powiedziałeś.
3: Dobrze powiedziałem.
4: Tak jak powiedział.

0: I zobacz, i my umieściliśmy prawie 50 wiadomości naszych słuchaczy w piosence, a tutaj Naughty Boys z Samem Smithem, la la la i no piosenka gotowa. To
1: i jest patrz, a my za darmo,
0: oszustwo,
1: nie?
0: Oszustwo to jest pójście na łatwiznę, nie powinno się takie rzeczy nie powinny się dziać.
1: Absolutnie, słuchajcie, ale jakbyście chcieli też za darmo coś fajnego zrobić, to można jechać do Piły jutro, lato na maksa, kolejny koncert na naszej trasie, dopiero drugi. I tam, słuchajcie, Zalia, Posti, no i Ola Bieniasz nasza ze swoim DJ setem, więc naprawdę będzie się działo. Fajna impreza, totalnie za free, można po prostu sobie tak zrobić już przed smak lata razem z RMF Max.
0: No bo dopiero co ustaliliśmy, że weekend zaczyna się właśnie teraz. Dopiero co pytaliśmy, od czego ten weekend zaczynacie. No i wypadałoby mieć jakieś plany na ten weekend. I to jest nasza propozycja tego właśnie planu. Super impreza, wpadajcie, będziemy tam my. I żeby impreza była równie dobra, jak my oczekujemy, no to musicie być właśnie jeszcze...
1: No wy też, tak.
0: Jakby wy.
1: Tak.

0: I od dawna to wiem.
1: Męskie granie orkiestra w RMF Max. 18 minut po 6. Pomyśleliśmy sobie z Michałem, że jest piątek, to trzeba się trochę zabawić. No i wyruszyłam na poszukiwania takich karteczek samoprzylepnych. Znalazłam i uznaliśmy, że zagramy w czółko. I teraz ja jestem reprezentacją waszego czułka, czyli słuchacze RMF Max, i faktycznie mam na czole, czyli odkryję się?
2: Nie, jest okej.
1: Jest okej.
2: Zostaw, bo odkleisz. Taka łososiowa kartka została przylepiona na wasze czoło za pośrednictwem czoła Justyny Boryckiej.
1: Tak, i teraz wiecie pewnie, na czym polega gra w czółko, że trzeba zadawać takie pytania, na które można odpowiedzieć tylko tak lub nie. No i w ten sposób po paru pytaniach być może uda się zgadnąć, kim jestem. A jednocześnie kim wy też jesteście.
2: Justyna, jedziesz z pierwszymi pytaniami, a później kolejne pytania dosyłajcie wy, kochani słuchacze, i
1: pomóżcie mi.
2: Poprzez właśnie czoło Justyny Boryckiej te wasze pytania będą zadawane.
1: Messenger RMF Max, tutaj zapraszam. No to pierwsze pytanie, czy jestem postacią fikcyjną, czy prawdziwą?
2: Jesteś prawdziwą postacią.
1: Czy jestem znaną osobą w takim razie, tak? Żeby wszyscy mogli zgadnąć.
2: Tak.
1: Kobieta czy mężczyzna?
2: Nie da się na to odpowiedzieć tak lub nie. Nie, no mogę odpowiedzieć tak lub nie.
1: A, tak, kobieta.
2: Nie.
1: Czyli mężczyzna.
2: Tak.
1: Dobrze. To jest aktor, aktor?
2: Nie.
1: Piosenkarz?
2: Nie. Dobra, daj ludziom pytania zadać. Messenger RMF Max, kolejne pytania lecą już od was, a Borytka siedzi z kartką na czole.
1: I się zastanawiam.
2: Strasznie śmieszne to jest, słuchajcie.
3: Ogłoszenie RMF Max.
4: Jeśli chodzi o hity, jeśli chodzi o nowości, zdaj się na nas.
5: Jest mega nowość na weekend, może jeszcze nie słyszeliście. Wraca do nas Calvin Harris, już na wakacje. Śpiewa Jazzy, polecam wam Satisfy.
4: Max nowości na maksa fachowo. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max.
5: Przemek Grabowski, miłego weekendu.
3: Ogłoszenie RMF Max.

0: Upside Down. Wprawdzie nie jest borycka do góry nogami, ale i tak wygląda śmiesznie. Dziś w RMF Max Felix Jenny, Boy You Turn Me, ale nie tylko muzyka dziś nas zabawia.
1: Kanał nadawczy w RMF Max. Siwek i Borycka.
2: Otóż kochani, gramy w czółko. Mam na swoim czole kartkę przelepioną z jakąś postacią i teraz wspólnie musimy zgadnąć, o kogo chodzi. Messenger RMF Max, zadajcie pytania, na które można odpowiedzieć tak lub nie. Przyszło już kilka propozycji, więc uwaga, zadaję i jeszcze od razu ustalmy, co już było poprzednio. Wiemy, że jestem znanym mężczyzną, nie aktorem i nie piosenkarzem, więc parę pytań od was. Czy jestem politykiem?
0: Nie.
2: Czy jestem z Polski?
0: Tak.
2: Czy żyję?
0: Tak.
2: Jestem młody?
0: Nie.
2: Okej. Nie jestem politykiem, nie jestem aktorem, nie jestem piosenkarzem. Kim jeszcze znanym można być? Pomóżcie, Messenger RMF Max, piszcie pytania.
0: Ale mnie korci, żeby coś powiedzieć, ale nie mogę.
2: No weź podpowiedz.
0: Jestem jedyną osobą, która zna odpowiedź na te pytania i dźwigam to brzemię, nie jest łatwo. Zadawajcie kolejne pytania.
2: Piłkarzem? Piłkarzem?
0: Nie,
2: Kuba,
0: nie jesteś piłkarzem.
1: RMF Max. Hity na Maxa. Like an old
0: desire that you know too well. Wy wysyłajcie pytanie póki co. Nowa Lady Gaga specjalnie dla was w RMF Max.

0: Dawid Podsiadło staje się potworem, a ja nadal nie wiem, kim jestem. Gramy w czółko dzisiaj w RMF Max w kanale nadawczym. Mam na czole przyklejoną kartkę z pewną postacią. Wiemy już, że jestem znanym mężczyzną, nie aktorem, nie piosenkarzem, nie piłkarzem. Żyję, jestem z Polski i już w raczej podeszłym wieku. W sensie trochę starszy.
1: Kolejne
0: po prostu mężczyzna.
1: Pytania.
0: Pytania od was z Messengera RMF Max. Czy to pisarz powieści kryminalnych?
2: Nie.
0: Prezenter telewizyjny?
2: Tak.
0: Influencer?
2: Tak, można powiedzieć,
0: czyli
2: że tak.
0: Czyli i prezenter, i influencer.
2: Tak.
0: Dobra, to myślimy dalej, a wypiszcie kolejne pytanie, na które można odpowiedzieć tak lub nie na Messengerze RMF Max.
3: Reklama.
4: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów

0: kurczaka kilogram 15,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 23,99, a ogórki szklarniowe 4,99 kilo. Cena przed obniżką 8,99. W delikatesach Centrum.
1: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przyceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2400.

0: to morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
1: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy. Tego lata żyjemy na maksa i bawimy się na maksa. Już 16 maja w sobotę widzimy się w Pile w parku na wyspie. Zagrają Postirol. Dalia. Na niezapomniane lato na maksa zapraszają prezydent miasta Piły Beata Dudzińska.

arabika 500 gramów, dwa rodzaje, drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje, drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.

0: Na przykład pralka Beko Slim 7 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1494 zł. Teraz za 1194. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

Noc zapowiada się chłodno, zwłaszcza w zachodniej połowie kraju, gdzie słupki rtęci spadną do 2-4 stopni. Na południowym wschodzie będzie znacznie cieplej, około 11 stopni, choć tam niebo pozostanie całkowicie zachmurzone. Jutro czeka nas powtórka z dzisiejszej aury. W dzień przelotny deszcz i burze, miejscami z gradem. Najwyższa temperatura do 21 stopni ponownie wystąpi na wschodzie, natomiast w centrum będzie to około 16. Sobota w południowej części kraju przyniesie też bardzo intensywne, ciągłe opady.

0: Są takie dni, kiedy kocham swoją pracę jeszcze bardziej. I to jest właśnie ten dzień. Bausa i Magnetic za nami w RMF Max, a my sobie gramy w czółko. I na moim czole cały czas przyklejona kartka z postacią, którą Michał wymyślił. I teraz już o tej postaci trochę wiemy. Wiem, że jestem znanym mężczyzną z Polski, trochę prezenterem telewizyjnym, trochę influencerem, nieco starszym. No i już są propozycje takie konkretne, w sensie po prostu osoby. Lecimy z tym?
1: Znaczy lećmy, no zadawajcie kolejne pytania, tak? No bo dobrze by było, żebyśmy w ciągu godziny jednak to ogarnęli, no bo to już chwilę trwa, my ciągle nie wiemy, kto to jest, znaczy ja wiem, ale wy nie wiecie.
0: Ja myślę, że my to rozpykamy, bo na Messengerze RMF Max przyszło od was bardzo dużo propozycji. Najczęściej pojawia się Krzysztof Ibisz.
1: Nie, to nie jest Krzysztof Ibisz.
0: No i tu by się nie zgadzało to, że jest starszy, bo on jest coraz młodszy przecież.
1: No absolutnie, tak.
0: Tomasz Kamel?
1: Nie, to też nie jest on.
0: Tadeusz Sznuk?
1: Nie.
0: Ale ciekawe, nie?
1: Tak, znaczy, bo zastanawiam się, jak można go podciągnąć pod influencera, no, ale tak. Jednak on wpływa po prostu na nas wszystkich w jakiś duchowy sposób.
0: To ja może dodam jeszcze jedno pytanie, które się pojawiło tutaj na Messengerze. Mhm. Czy jestem osobą z dużym brzuchem?
1: Owszem, tak, jesteś osobą z dużym brzuchem.
0: To musi być Robert Makłowicz.
1: No i uwaga, uwaga, drodzy państwo, tak, to jest Robert Makłowicz. Nawet przygotowałem specjalny dźwięk na tę okazję.
2: Ladies and gentlemen, we got him.
0: No to musiał być on. I paru osobom się udało zgadnąć.
1: Paru osobom, naprawdę? Mamy kilku Robertów Makłowiczów w propozycjach. No to mi się podoba, jestem z was bardzo, bardzo dumny, kochani. W nagrodę Harry Styles i As It Was specjalnie dla was.
0: Ach, my to się umiemy bawić w piątek, co? Bądźcie z nami, to jest kanał dawczy w RMF Max. Tutaj cały czas super zabawa, hity na maksa, banger za bangerem. Dzieje się, bądźcie blisko.

0: Trochę spokojnych dźwięków dla tych, którzy mają zszargane nerwy, bo niektórzy stoją w gigantycznych korkach. Meldujecie nam też przez Messenger RMF Max, że na S7 w kierunku Radomia jest gigantyczny korek. No i rzeczywiście tam doszło do dużego wypadku i w związku z tym te utrudnienia, one mogą potrwać nawet do późnych godzin.
1: Okej, czyli trochę trasa się dzisiaj w piątek na weekend wydłuży, ale spokojnie, bo przynajmniej... Max. Z RMF Max zostaniecie trochę dłużej, a my zadbamy o to, żeby było dobrze i przyjemnie i z dobrymi dźwiękami w głośnikach. Za chwilę też prognoza pogody, więc bądźcie blisko.
2: Reklama.
3: Masz Allegro Smart?

0: do jego świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przyceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przyceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899.

0: Ubezpieczenia na życie Vienna Life. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni. 1599 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Znowu lecicie?
4: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
3: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
4: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
5: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
6: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition. Dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
7: I po reklamie.

0: Słuchacie RMF Max, a przy mikrofonie kłania się Marek Makuła. Sprawdźmy, co dzieje się w Polsce i za jej granicami. Amerykanie zaczynają przebudowywać swoje siły w Europie i od tego tematu zaczynamy ten flash w RMF Max.
1: Wojska amerykańskie w Polsce są i będą i to jest, myślę, że najważniejsza informacja.
0: Tak zapewniał Adam Szłapka. Jednocześnie rzecznik rządu zastrzegał, że
1: wszystkim nam powinno zależeć, niezależnie od strony politycznej, żeby wojska amerykańskie w Europie i w Polsce, przede wszystkim w Polsce były, ale też w Europie.
0: Z doniesień z oceanu wynika, że nagły stop dla rotacji pancernej brygady, która miała trafić do Polski, to element większego planu cięcia amerykańskich etatów wojskowych na naszym kontynencie. Amerykańskie media podają, że decyzja dotyczy nie tylko wstrzymania wysyłki nowych oddziałów, ale też częściowego wycofania sił, które już stacjonują w Europie.
2: Słuchacie RMF Max.
0: W tym samym temacie premier uspokaja, że całe zamieszanie z Pentagonem to zwykłe kwestie logistyczne, które nie osłabią potencjału obronnego, ani nie popsują naszych relacji z Amerykanami.
3: Nasz sojusznik, najważniejszy, najbliższy, Stany Zjednoczone, właściwie od lat zapowiadały pewną korektę w ich polityce, większe zainteresowanie innymi teatrami i tymi apelami, na które Polska odpowiedziała natychmiast i odpowiada skutecznie także dziś. Apelami o to, aby Europa brała na siebie większą odpowiedzialność za swoje bezpieczeństwo.
0: Premier Donald Tusk zapewnił też, że polskie władze są w stałym kontakcie z sojusznikami z USA i NATO. Tymczasem chińscy giganci zakupowi zalewają nasz rynek. Już co siódma złotówka wydana w internecie ląduje na ich kontach. Choć azjatyckie aplikacje mają u nas tyle samo użytkowników, co największe polskie serwisy, to grają w zupełnie innej lidze, jeśli chodzi o koszty. Wszystko przez tanie wysyłki, brak europejskich podatków i luźne podejście do norm bezpieczeństwa produktów. Bruksela chce z tym walczyć i od lipca wprowadzi cło na każdą, nawet najmniejszą przesyłkę spoza Unii. Dla nas oznacza to droższe zakupy, ale dla lokalnych sprzedawców to kluczowy krok, by w ogóle utrzymali się na powierzchni. A skoro już zaglądamy sobie nawzajem do kieszeni, to w nadchodzące wakacje będziemy odpoczywać się raczej niedaleko od domu. Takie głosy dominują na warszawskim spotkaniu przedstawicieli branży turystycznej. Przez niepewną sytuację geopolityczną rzadziej decydujemy się na dalekie, egzotyczne podróże, wybierając bezpieczniejsze i tańsze opcje bliżej kraju.
4: Odświeżamy pewne kierunki, o których już zapomnieliśmy.
5: Na przykład?
4: Tutaj mowa na przykład o Bułgarii, która znowu wraca do naszych zainteresowań.
5: W tym tygodniu ilu klientów zgłosiło się do pana biura podróży?
6: 10.
5: I dokąd wybrali wycieczki?
6: Turcja, Egipt, Grecja.
5: Zainteresowanie zagranicznymi wyjazdami jest podobne jak rok temu, czy jednak mniejsze?
6: Jest dużo mniejsze. Odnotowujemy tak naprawdę większy przychód na kierunkach bałtyckich. Litwa, Łotwa, Estonia, Finlandia.
0: O szczegółach tego wakacyjnego trendu z przedstawicielami branży turystycznej rozmawiał w Warszawie Michał Dobrołowicz. I to byłoby już na tyle w RMF Max. To był Flash w pigułce.
2: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.
0: Przed nami noc z przelotnym deszczem i zanikającymi burzami, a na południu kraju zachmurzenie będzie całkowite. Minimalna temperatura wyniesie od 2 stopni na zachodzie do 11 na południowym wschodzie. Jutro w ciągu dnia najcieplej będzie na wschodzie kraju, tam 21 stopni, a najchłodniej w rejonach podgórskich i nad morzem około 9-13 stopni. Sobota przyniesie też burze niemal w całej Polsce, a na Śląsku i w zachodniej Małopolsce deszcz może padać intensywnie, bez przerwy, przez cały dzień. W niedzielę pogoda pozostanie pochmurna z opadami deszczu.
2: W tej chwili Max nadaje hit.
7: Chciałem tylko przypomnieć, że kiedy powiedzieliśmy, że w czółku chodzi o Roberta Makłowicza, Brian napisał caps lockiem. Zgadłem!
8: Tak jest, no i do Briana zestaw gadżetów od RMF Max już poleciał, no coś się należy. Max. Za tę wspaniałą intuicję. A to jest wciąż kanał nadawczy Siwek i Boryska z wami do 20 i mnóstwo hitów na Maxa.

0: Alex Warren i jego Fever Dream w RMF Max, 13 minut po siódmej. No, szykuje się gorączka piłkarska już niebawem, będzie mundial, no a w związku z tym także muzyczne atrakcje, których wcześniej nie było.
1: Spokojnie, to jest w ogóle gorączka piłkarska związana z mundialem, na którą akurat Polacy są odporni, no bo to...
0: Tak, mamy szczepionkę.
1: Nas tam nie będzie, spokojnie.
0: Nas tam nie będzie. No ale słuchajcie, w czasie finału tych mistrzostw będzie można zobaczyć halftime show, tak jak na Super Bowl. Zagra Madonna, BTS i Shakira, więc no, na grubo polecieli, trzeba przyznać.
1: Na grubo biorą przykład z tych amerykańskich sportów, które potrafią zrobić dookoła meczów wielkie show i miejmy nadzieję, że w piłce nożnej to nas stałe też zawita. Ale to, do czego my zmierzamy, to to, że dziś jest też premiera oficjalnego hymnu zbliżającego się mundialu. I ten hymn tworzy znana wam już i kojarząca się doskonale z piłką nożną Shakira.
0: Tak jest. I Burna Boy też w tym numerze, to Die Die w RMF Max. No to lecimy, bo ten numer będziemy słyszeć często. And now, ladies and gentlemen...

0: Taki mały ja, taki wielki świat, to Kukę w RMF Max. 20 minut po siódmej. No i no życie też. Się. Życie też długie i w tym życiu się wielu rzeczy można nauczyć, niektórych trochę za późno.
1: Pochwal się, proszę bardzo.
0: Uwaga, w tym tygodniu po raz pierwszy w życiu przyszyłam dwa guziki.
1: Justyna
0: do koszuli.
1: Borycka, wiek?
0: Ręcznie. No tak, nie lubię podawać, ale no tak, no 32 mam, no.
1: Gratulujemy.
0: Mhm.
1: Nie oceniamy.
0: Ale udało się, nawet nie było jakoś strasznie krzywo.
1: Jeszcze raz gratulujemy i jeszcze raz nie oceniamy. Wciąż nie oceniamy. Zero
0: bardzo,
1: oceny absolutnie.
0: Bardzo dziękuję.
1: Tak strasznie staram się nie oceniać.
0: Dobra, to ty sobie tam myśl, co chcesz, a ja zapytam was, czy są jeszcze jakieś takie rzeczy, których też się jakby nauczyliście późno w życiu?
1: Jak na przykład właśnie przeszywanie guzików. Okej, tak, to jest bardzo ciekawe. Dajcie znać, Messenger RMF Max, zostawcie głosówkę, jeżeli jest coś takiego, co... Ja nie chcę powiedzieć, że za późno, bo ja nie oceniam.
0: Po prostu niedawno się nauczyliście.
1: O, bardzo ładnie
0: na przykład, nie wiem, czy zadanie kwiatków, czy właśnie przeszywanie guzików. Dajcie znać, głosówki na Messengerze RMF Max. No, czekamy.
1: A ja się wciąż zajmuję nieocenianiem. Mhm.
2: Ogłoszenie RMF Max.
3: Jeśli chodzi o hity, jeśli chodzi o nowości, zdaj się na nas.
4: Jest mega nowości na weekend, może jeszcze nie słyszeliście. Wraca do nas Calvin Harris, już na wakacje. Śpiewa Jazzy, polecam wam Satisfy.
3: Bez ekstra. Max nowości na maksa fachowo. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max.
4: Przemek Grabowski, miłego weekendu.
2: Ogłoszenie RMF Max.

0: muzyka zawsze po pierwsze.
1: Tu się czuję hity.
0: RMF Max. Hity na maksa.
1: Hity na maksa.

0: Alok i Khalid z piękną nowością, to Dive Into Me w RMF Max. Ale konsumenci w Polsce, przynajmniej niektórzy, wstrząśnięci jak soczek jabłko mięta, bo na pewnym znanym napoju, takim w szklanej butelce, ale z kapselkiem, zabrakło na tym kapselku tego hasła, które się tam pojawia.
1: Spazm zdumienia i zawodu przebiegł przez naród. Zrozumiały zresztą, moim zdaniem, ten spazm również ze mnie się wydał.
0: No bo skąd mamy teraz wiedzieć, czy będzie dobry dzień? Albo że wszystko będzie dobrze?
1: Albo że ktoś nam życzy wszystkiego dobrego. Jakaś taka niepokojąca myśl człowieka nachodzi, że może wcale nie życzy.
0: Słuchajcie, jakby co? My życzymy. I mówimy, że będzie dobrze. Bo to już weekend.
1: Życzymy. Niepodobne napisy mają niedługo wrócić. Spokojnie.
0: Będzie dobrze.

0: Rihanna i Calvin Harris w RMF Max. I to jest wspaniałe duo, które robi nam piątek. Będzie jeszcze parę okazji, żeby trochę się rozkręcić przed weekendem. Za chwilę kolejne bangery, ale jeszcze prognoza pogody, bo te burze to tak będą przychodzić i odchodzić i tak się mieszać trochę nad niebem.
1: Do mnie mój kolega Albert dzisiaj napisał. Albert RCB. Jeżeli wy jeszcze nie sprawdzaliście telefonu, to sprawdźcie, bo być może u was też te alerty obowiązują, a u nas w pogodzie, w prognozie usłyszycie szczegóły. Zostańcie z nami.
2: Reklama.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Hej, tu Ikea. Zapunktujemy? Teraz klubowicze Ikea Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
5: Świętuj z nami stylowe urodziny Pibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na pibo.pl.
6: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
7: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
6: Serio? Też na wysokie kwoty?
7: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
8: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.

0: na sprzed obniżki 8,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. A borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów. Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz jedynie 11,99. Tak, tylko 11,99.
1: Tanie tutaj jest 100-krotka.
2: I po reklamie.

0: Gramy na maksa.
1: Przed nami noc z przelotnym deszczem i zanikającymi burzami, a na południu kraju zachmurzenie będzie całkowite. Minimalna temperatura wyniesie od 2 stopni na zachodzie do 11 na południowym wschodzie. Jutro w ciągu dnia najcieplej będzie na wschodzie kraju, tam 21 stopni, a najchłodniej w rejonach podgórskich i nad morzem około 9-13 stopni. Sobota przyniesie też burze niemal w całej Polsce, a na Śląsku i w

0: Jakiekolwiek logo na waszym t-shircie dziś, warto zostać z RMF Max, bo w Hop Benz Ekstra mocne bity ugraby, czyli te najlepsze numery z ostatnich tygodni.
1: Tak jest, RMF Max warto mieć też blisko siebie na juwenaliowych imprezach, bo takie pewnie też jeszcze przed wami, albo być może jeszcze w tym juwenaliowym trybie po prostu jesteście. Warto zostać tutaj, impreza w weekend się dzieje. A my za dziś dziękujemy. Siwek i Borycka.
0: Pa!
2: Dawid Mięzek, ruszamy sobie w Tour de Klampę w RMF Max. Wystartowały w tym tygodniu trwające ponad 10 dni juwenalia krakowskie. W ten weekend na dwóch scenach między innymi będzie można zobaczyć Tymka, Chivasa, Pawlica, ale też Fisze Made Tworzywo się pojawi na strefie Żaczek, natomiast na strefie Polibuda między innymi Avi, Żabson, Słończy, Guzior, ale też ich troje i strachy na Lachy. I zostajemy w Krakowie jeszcze, bo jutro na imprezę do siebie zaprasza klub spotkań Poczta Główna, na imprezę Podróż w czasie do lat 90. i 2000. I nie tylko będzie można pobawić się przy hitach z tamtych lat, ale też pograć na oryginalnym oldschoolowym komputerze w gry z lat 90. i 2000. Start o 22. I z dawnej zaglądamy do obecnej stolicy Polski w Warszawie, w klubie Niebo. Kolejna odsłona imprezy Lamów Dużu. Miłość będzie motywem przewodnim, ale przede wszystkim będą hity disco i house przez całą noc od I Say Mikey, Vicky Nasty i Punchline. Start 23.
3: Reklama. Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
4: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
3: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
5: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
7: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
6: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
7: Wygodnie i za darmo.
6: No.
8: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Żyjemy na maksa i bawimy się na maksa. Już 16 maja w sobotę widzimy się w Pile w parku na wyspie. Zagrają Postirol. Dalia. Na niezapomniane lato na maksa zapraszają prezydent miasta Piły Beata Dudzińska, partner trasy Wojanek i RMF Max.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do fukania Lenor, różne rodzaje, 675 ml i 798 ml, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka, jedynie 9,99 za 1 kg, aż 44% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: I po reklamie.

0: Gramy na maksa.
1: No w końcu mamy to, piąteczek, piątunio. Witajcie weekendowo na liście Hopbend. Przemek Grobowski z wami. No to zaczynamy nasz wieczór od pierwszej dziesiątki. Do tego fajne nowości. Dzisiaj wieczorem też będę miał dla was bilety na ING Silesia Beats. A zestawienie otwieramy także klubowo, bo na dziesiątym ląduje Anima, jego Beautiful.

0: Czy będzie z tego jeszcze jedynka na liście Hot Bands? To się okaże. W piątek dziewiątka, Dawid Podsiadło, rmfmax.pl. Tam możecie wspomagać Dawida. A teraz jeden z headlinerów, ING Silesia Beats. Muzyczny weekend w Chorzowie 12-13 czerwca. Zapraszam was, RMF Max. Mam dla was bilety, będą do wzięcia dzisiaj wieczorem. Mój numer SMS to 3001. Z kim chcesz potańczyć i dlaczego? Można pisać, koszt jak zwykły SMS 3001. Dlaczego mam zadzwonić właśnie do ciebie? No i teraz na liście Hot Bands headliner tegorocznej edycji ING Silesia Beats to Kashmir i jego nowy beat Ultra Love.
1: Sponsorem programu Hot Bands jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.

weekendowo Jazzy i Sweet Scandinavian to 8. Dzisiaj na liście Hot Bands, a teraz nasza weekendowa premiera. Wraca Pink Panthers. To dziewczyna, która zanim zrobiła światową karierę, nagrywała przecież swoje kawałki praktycznie w akademiku, często na bardzo prostym sprzęcie i laptopie, i to właśnie ten taki domowy klimat stał się częścią jej charakterystycznego brzmienia. No to posłuchajmy, czy jest tak po domowemu. No może trochę. Pink Panthers po raz pierwszy w RMF Max w nowości Girl Like Me.

0: Lubię Cię jak lato. To modelki w piątek 7 na liście Hot Bands. One też tańczyły i śpiewały na naszej trasie Lato na Maxa. Jutro kolejny przystanek. Będziemy w Pile. Kogo zobaczycie na scenie, przypomnę Wam jeszcze dzisiaj wieczorem. A za chwilę wracamy do odliczania. Jest piątek, no i są klubowe klasyki, ale w remiksie. Za chwilę na 6 Bibi Rexha i Faithless w numerze New Religion.
1: Sponsorem programu Hop Bands jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.

0: Systemy wodoodporne za 269 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 329 zł.
1: W muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
2: I to razem
3: przyjemnie spędzić czas.
2: Ale pachnie.
1: Spróbować w czekolady.
3: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
2: O, wow!
1: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
4: A cappuccino też za 7?
5: Też.
4: A flat white?
5: Też.
4: A
5: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
6: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 najtańszych gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
7: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
8: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
7: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
8: Litorsal Senior?
7: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
1: Zdrowit.
9: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
10: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
9: ci panowie z Media Expert.
10: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
11: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Doskonały dzień mamy na dos.pl. Szukasz prezentu dla mamy, dbasz o całą rodzinę, czy po prostu szukasz czegoś dla siebie? Odwiedź dos.pl, gdzie czekają na ciebie wyjątkowe promocje na witaminy i minerały, suplementy diety oraz dermokosmetyki do twarzy, ciała i włosów. Wszystko, czego potrzebujesz, by zadbać o zdrowie i urodę twoje i twoich bliskich, znajdziesz na dos.pl.
13: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
14: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
15: Mama była smutna i zmęczona.
13: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
16: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
17: I po reklamie.

Ghost Town to nasza piątkowa nowość od Rehaba na liście Hot Bands. Kogo kręcą takie bity? Kto chce się pokręcić i potańczyć? Na ING Silesia Beats, bo dzisiaj wieczorem też mam dla was bilety. I to nie jest jakaś zwykła wejściówka, tylko podwójny karnet dla dwóch osób. Na dwa dni. Kto chce tam tańczyć razem z nami, można pisać. Mój numer SMS to 3001. Dlaczego mam zadzwonić właśnie do ciebie? Z kim chcesz potańczyć i dlaczego? Można pisać. Koszt jak zwykły SMS 3001. A my otwieramy pierwszą piątkę listy Hot Bands. Tutaj Wiktor Waligura i

To taki kawałek, przy którym stare spotyka się z nowym, trochę old school, no i trochę new school, odświeżony klasyk przez braci z Brazylii, to Dub Dogs w numerze How Does It Feel. Pięknie wlatujemy w weekend, czekają na wasze głosy pod rmfmax.pl, za kilka minut nowa jedynka, a pierwszą trójkę otwiera nam dzisiaj Kaigo. Yeah.

Ich największy hicior to chyba Piece of My Heart i nie chcą iść do domu, ale chcą wejść do listy Hobbent. Nowość od Meduzy, polecam weekendowo. Głosujecie na rmfmax.pl. Na miejscu trzecim w piątek Kygo w numerze Save My Love. Dwójka, Bledka, już prawie najlepsza, dwa dni. Ale kto otwiera nam weekend na miejscu pierwszym? Tutaj niespodzianka, chociaż dla największych fanów to na pewno nie. Na miejsce pierwsze wraca Somber i jego Back to Friends. Brawa dla niego. One. Numer jeden.

0: Właśnie tak wkraczamy w weekend. Somber, jedynka daliście Hop Bands, Back to Friends. Zostańcie z RMF Max. Wracam z dobrymi bitami, z hitami, z nowościami. Teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść.
1: Dawid Wiązek, ruszamy sobie w Tour de Clamp w RMF Max. Wystartowały w tym tygodniu trwające ponad 10 dni Juvenalia krakowskie. W ten weekend na dwóch scenach między innymi będzie można zobaczyć Tymka, Chivasa, Pawica, ale też Fisze Made Tworzywo się pojawi na strefie Żaczek, natomiast na strefie Polibuda między innymi Avi, Żabson, Słończy, Guzior, ale też ich troje i strachy na Lachy. I zostajemy w Krakowie jeszcze, bo jutro na imprezę do siebie zaprasza klub spotkań Poczta Główna na imprezę Podróż w czasie do lat 90. i 2000. I nie tylko będzie można pobawić się przy hitach z tamtych lat, ale też pograć na oryginalnym oldschoolowym komputerze w gry z lat 90. i 2000. Start o 22. I z dawnej zaglądamy do obecnej stolicy Polski w Warszawie w klubie Niebo. Kolejna odsłona imprezy La Move du Jour. Miłość będzie motywem przewodnim, ale przede wszystkim będą hity disco i house przez całą noc od I Say Mikey, Vicky Nasty i Punchline. Start 23.
2: Reklama.
3: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
4: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz na złotówkę.
3: A, no i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę. Wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
7: Ile jest pieniędzy do wygrania? Lepiej to przemyśleć.
8: O kurde, o kurde.
7: Bo kasa może być twoja. Tylko musisz trafić. Ale nie może to być ani za dużo, ani za mało. Gotowy?
8: No jak najbardziej, jak najchętniej.
7: Zgłoś się, traf i wygraj. Teraz. SMS od treści MAX na numer 7327, koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
9: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
10: K2. To co dziś robimy?
11: Wiosnę w aucie. Co pozostaje nam po zimie? Nietknięty karnet na siłownię? Po noworocznych postanowieniach w pakiecie z wyrzutami sumienia. Sól drogowa na butach, jakbyście oprowadzali po wieliczce. Skrobaczka do szyb grzechocząca w schowku. I zapach z klimatyzacji. Obudź ją na wiosnę z Klima Fresh od K2. Szybka akcja i klimatyzacja w twoim aucie przejdzie z trybu o matko na o panie. Klima Fresh od K2. Polecam. Szczery Jurek.
10: K2.
12: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym rowery w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
13: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 najtańszych gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
14: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
15: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
16: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
15: Latium?
16: Tak. Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
15: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
16: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
17: Zdrowid.
18: Chcecie wygrywać więcej?
19: Tak!
18: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
19: Ale to kręci!
18: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
20: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do płukania Lenor. Różne rodzaje. 675 ml i 798 ml. 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 9,99 za 1 kg. Aż 44% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
21: I po reklamie.

słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz.

Jest weekend, jest piąteczek, no to wlatuje taki właśnie house'owy klasyk. To Francuz Michael Calfan i jego Czuję, że Sol tańczyło się. Kto pamięta te imprezy? Tak, tak, kiedyś to było, ale teraz też są czasy. Dzisiaj będą również ciekawe nowości. No i numery, które rządzą, które uwielbiacie. Przemek Grabowski, witam was piątkowo. No i Ray, musi być. Where is my husband?

Sofia Loren od Tymka z zaproszeniem na jutro do Piły. Nasza ekipa RMF Max już się szykuje. Kto chce spotkać ludzi z radia, zapraszamy jutro. Nasza letnia impreza w Pile. A na naszej scenie Zalia Posty i Ola Bieniasz, która zagra największe hiciory, które znacie z RMF Max, do których tańczycie. I może w jej secie pojawi się także ten gość. Jutro jesteśmy w Pile. To Eben i jego Runway, piątkowo w głośniku.

0: Od razu słychać, że mamy piątek, prawda? Ilenium z Ellie Goulding, Don't Want Your Love. A ja czekam na wasze wiadomości, bo dzwonię dosłownie za kilka minut. To są niezwykłe bilety, bo podwójne na dwa dni. Taki kartet możesz mieć dla siebie. Na ING Silesia Beats już wkrótce będziemy tańczyć. Zjadą się gwiazdy. No i ty też tam możesz być gwiazdą. Z kim i dlaczego chcesz potańczyć? Napisz teraz na 3001. Koszt jak zwykły SMS. Mogę zadzwonić do ciebie za kilka minut. Z kim chcesz potańczyć i dlaczego mam zadzwonić właśnie do ciebie? Daj znać. 3001, bilety czekają.
1: Reklama.
2: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 najtańszych gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
3: K2. To co dziś robimy?
4: Wrażenie detalami. Wyobraź sobie sytuację. Trzecia randka. Romantyczna kolacja w domu. Ona ma na sobie piękną suknię. Ty, drogi garnitur, zdejmujesz buty, a ona widzi skarpetę przetartą na pięcie. Detal niszczy całość. I tak jest z twoim autem. Zadbaj o lśniące felgi z Rotonem od K2. Niech detale grają na twoją korzyść, a ty będziesz robił wrażenie. Roton od K2. Polecam. Szczery Jurek.
3: K2.
5: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz namiot turystyczny Peme 3-osobowy wodoodporny za 269 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 329 zł.
6: Chcecie wygrywać więcej?
7: Tak!
6: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
7: Ale to kręci!
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
9: Prawda?
8: No.
9: A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
8: Kto? No wiadomo.
9: Ci panowie z Media Expert.
10: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Tego lata żyjemy na maksa i bawimy się na maksa. Już 16 maja w sobotę widzimy się w Pile w parku na wyspie. Zagrają Postirol. Dalia. Na niezapomniane lato na maksa zapraszają prezydent miasta Piły Beata Dudzińska, partner trasy Wojanek i RMF Max.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do fukania Lenor, różne rodzaje, 675 ml i 798 ml, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka, jedynie 9,99 za 1 kg, aż 44% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
13: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
14: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
15: Mama była smutna i zmęczona.
13: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
16: Zdrowit.
17: I po reklamie.

0: Grant to u mnie.
1: Łukasz też już się szykuje na czerwiec. Sprawdził pogodę. Podobno ma być naprawdę super słonecznie i ciepło z 12 na 13 czerwca. Bo Łukasz też chce z nami na ING Silesia Beats, bo chciałby wybrać się z kimś, kto potrafi tańczyć nawet stojąc w kolejce po frytki. Masz takiego wariata albo wariatkę?
0: Pewnie mam taką.
1: Masz taką, okej. Okay. Jak ma na imię?
0: Agnieszka.
1: Agnieszka, super. Słuchaj, musisz podać tylko jedną gwiazdę z tegorocznego line-upu i podwójny karnet na 2 dni może być twój.
0: No to na przykład ją Kleosia będzie w tym roku.
1: No oczywiście, że tak. Oprócz wielu innych również klubowych gwiazd, to tak. Łukasz, masz swój podwójny karnet na 2 dni na ING Silesia Beats 2026. No to już tam szykujcie najlepsze buty. Kogo pozdrawiasz?
0: No, swoją żonę Agnieszkę i najbliższych znajomych. Cześć wszystkim!
1: Cześć, bawcie się doskonale, ba!

Piątek nie może się odbyć bez tego kawałka. To oczywiste, Gordo i jego Loco Loco, I want you, I want you, I want you. Teraz porządzą sobie dziewczyny. Za chwilę przypomnę wam Britney Spears, bo dawno tutaj nie było, a przy piątku może ktoś chciałby sobie przypomnieć właśnie Toxic. Teraz trochę młodsza, no można powiedzieć, że jej taka młodsza kuzynka Dua Lipa w RMF Max Training Season. No.

0: To dla tych, którzy lecą z nami autem w piątek wieczorem, Kuban i Faust, sam na świecie lepiej się przy tym podróżuje, prawda? A wiecie, że ludzie to zdradzają więcej sekretów właśnie w aucie, bo jesteśmy jakoś tak bliżej siebie, tak więc może to jest czas na takie szczere rozmowy przy dobrym bicie, bo za chwilę Damiano Dawid, wróci też John Summit. Max.
1: Reklama. Bo w Media Expert taniej masz.
2: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
1: Oszczędzam.
2: O, a ile?
1: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
3: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 najtańszych gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
5: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
6: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
5: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
6: Litorsal Senior?
5: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
7: Zdrowid.
8: Tego lata żyjemy na maksa i bawimy się na maksa. Już 16 maja w sobotę widzimy się w Pile w Parku na Wyspie. Zagrają Postirol. Skacze cała trasa, dawaj, chodź, chodź, chodź. Dalia. Na niezapomniane lato na maksa zapraszają prezydent miasta Piły Beata Dudzińska, partner trasy Wojanek i RMF Max.
9: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
10: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
9: Latium?
10: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
9: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
10: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
7: Zdrowid. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
11: I po reklamie.

Focus All The Time. Oczywiście tak w przenośni, bo ja tutaj nie na fotelu, tylko na stojąco. Ruszamy się, tańczymy, wkręcamy te żaróweczki. Jest piątek po 22, tak więc dobrego bitu nie zabraknie. Teraz kawałek dla tych, którzy wspominają ostatni koncert Enrique w Trójmieście. No leciały staniki na scenie. Enrique, Pitbull i I Am Chino. Tamo bien. You think I worry about hell when I'm living in heaven. Life is a roll of dice. And I keep hitting that seven. Como dice mi abuela, hay un tiempo pa' todo. Y ahora es el tiempo, es el dueño de este momento.

Dzięki, że jesteś tu, Lalberry i Trips w RMF Max, niebieski DJ. No dzięki, że jesteś tutaj z nami w piątek o tej porze, akurat na czas kolejnej nowości. Sprawdzamy świeże bity z listy Hot Bands. Oscar Metcalf po wielu sukcesach wraca w numerze Sweet Nothings. Może jutro przy sobocie będzie już w zestawieniu. Głosujcie na rmfmax.pl. Oscar Metcalf teraz.

Laylo, Tiesto, to nie jest DJ, który w trakcie swoich setów gra tylko jeden gatunek, na przykład tak jak kiedyś trance, albo tylko dance, albo tylko house. Tiesto naprawdę potrafi zaskoczyć, to jest taki klubowy kameleon. Oczywiście wraca też do swojej trance'owej klasyki, co jakiś czas nawet prezentuje takie całkowicie trance'owe sety, ale to tak od święta. Na razie świętujemy piątek, zostańcie z RMF Max, wrócę z dobrym bitem, będą nowości, m.in. od Davida Guetty.

0: Numer, bez którego piątek nie może się odbyć, to Galaxy Kongs. Teraz nowość, tutaj też słychać house i pewien imprezowy hicior sprzed ładnych kilku lat. To Just The Way You Are od Milki. No cała Europa to śpiewała, przynajmniej refren, i w tym roku remiksuje to David Guetta. Ale żeby nie było tak prosto, to David Guetta dodał tutaj jeszcze jeden numer i tak naprawdę w jego remiksie słychać jeszcze klasyk muzyki house, Music Sounds Better With You od projektu Stardust. Just The Way You Are, na piątek lecimy.
1: To jest nowość RMF Max. And it goes.

0: od dawna to wiem.
1: Nareszcie, nowe męskie granie, no nareszcie już jest. Może chcielibyście dowiedzieć się, co jeszcze ciekawego w męskim graniu? Kto ma szansę na największe koncertowe sukcesy w Polsce? Jakie szykują się polskie premiery? No to jesteście zaproszeni. Karina Nicińska zaprasza. Oczywiście również po Eurowizji w niedzielę 22. Króluje polska muzyka i polskie gwiazdy. Będą goście z Polski. Próba mikrofonu niedziela 22. Tak akurat przed robotą, przed szkołą. Wszyscy jesteście zaproszeni.

0: Dive into the Ocean to Alok i ekipa Portugal The Man. Zostańcie z RMF Max, bo za chwilę Bibi Rexa i Faithless. Numer, który kręci na liście Hot Bands, w szczególności fanów klubowych bitów, bo to tak naprawdę stara i nowa szkoła, czyli klasyk Insomnia w nowej wersji. Już za chwilę wrócimy też do house'ów, bo zagram wam Talk to You od Holendrów z Anapa.
1: Reklama.
2: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 najtańszych gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
3: Chcecie wygrywać więcej?
4: Tak!
3: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
4: Ale to kręci!
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: K2. To co dziś robimy?
6: Wrażenie detalami. Wyobraź sobie sytuację. Trzecia randka. Romantyczna kolacja w domu. Ona ma na sobie piękną suknię. Ty, drogi garnitur, zdejmujesz buty. A ona widzi skarpetę przetartą na pięcie. Detal niszczy całość. I tak jest z twoim autem. Zadbaj o lśniące felgi z Rotonem od K2. Niech detale grają na twoją korzyść, a ty będziesz robił wrażenie. Roton od K2. Polecam. Szczery Jurek.
5: K2!
7: Ile jest pieniędzy do wygrania? Lepiej to przemyśleć.
8: O kurde.
7: Bo kasa może być twoja. Tylko musisz trafić. Ale nie może to być ani za dużo, ani za mało. Gotowy?
8: No jak najbardziej, jak najchętniej.
7: Zgłoś się, traf i wygraj. Teraz. SMS od treści Max na numer 7327, koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
9: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
10: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę. Wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
11: I po reklamie.

praktycznie dookoła świata, także u nas piątkowo w RMF Max. To Anada z Holandii, Przemek Grabowski, fajnie, że jesteście z nami w piątek o tej porze i tak mnie wzięło na klubową klasykę. No to teraz proszę bardzo, Tell Me Why, numer, w którym słychać jeszcze samplowane nawet lata 80., ale już w XXI wieku od Supermode i jeszcze w remiksie Axwella. Jakiego Axwella? No tego ze Szwecji i ze szwedzkiej House Mafii. Zróbcie głośniej.

Don't You Know Pump It Up, chyba wszyscy to kojarzymy. Wersja Denzela. No trochę zarobił na tym numerze i obiecał, że wróci do Polski nie tylko na dożynki. Na takich imprezach też grywa. No grywa często w Polsce. Właściwie można powiedzieć, że to już Polak, że potrafiłby chyba ogórki zakisić. Nie wiem, czy Gromi kisi ogórki, robi kapustę, ale robi świetne numery. No i mam jego nowość. Gromi, Verve of Max w kawałku Say My Name.

Wciąż nie wiem jak sam trzymać dystans. Powoli hamuje we mnie puls. Parę ran zadanych z bliska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na moje rozdarte DNA, ale nic nie działa.

Róż, Jonathan Bledka i Gibbs. Czy kogoś się wzięło może na wspomnienia w trakcie tego numeru, bo okazuje się, że ludzie częściej wspominają byłych partnerów podczas słuchania muzyki, częściej niż podczas oglądania zdjęć. No to może komuś przypomni się ktoś, gdy przypomnę wam muzykę od dziewczyn z Sugababes. To przed wami piątkowo w RMF Max.

szykuje się na kolejne koncertowe rekordy w Polsce. A kto z was szykuje się na jakiś wyjazd mniejszy, większy? No to proszę mi się przyznać, czy zabraliście coś kiedyś z hotelu? Ja się przyznaję, najczęściej to długopis, ale długopis to chyba można, chociaż nie zawsze, nie zawsze. I okazuje się, że właśnie najczęściej tym zabieranym przedmiotem nie są ręczniki. Ja nigdy ręcznika nie zabrałem, nigdy. No może mały, tylko raz. Tylko długopisy najczęściej zabieramy do domu i baterie, tylko proszę tego nie robić, bo jakby was przyłapali, ale byłby wstyd. Dla tych, co może się pakują gdzieś na weekend, nasze wieczorne house'y w RMF Max. Bauza w numerze Magnetic.

Kandyna Jece, ten numer rządzi na parkietach. No i ta dziewczyna rządzi na listach przebojów. To Jazzy i DJ Spritz, a my będziemy rządzić jutro w Pile. Lato na maksa, nasza już letnia trasa wystartowała. Po Gorlicach jutro Piła w sobotę. Na naszej scenie Zalia Posty i Ola Bieniarz, która zaprezentuje wam największe hiciory, które znacie z RMF Max. A wkrótce na trasie także Malbork, Wadowice. Gdzie jeszcze będziemy, sprawdzicie na rmfmax.pl. Jutro Piła, zapraszam.

imprezowe California Love, White i jego ekipa. Jak lecą dobre bity, to czas zawsze umyka zbyt szybko. No tak to jest, ale spoko, spoko. Na pocieszenie mamy jeszcze większą część weekendu przed nami. Jeszcze sobota, jeszcze niedziela. Jutro zapraszam was na listę Hot Bands. Sobota 17, wielka 30 tygodnia i nowości, których może jeszcze nie słyszeliście. Przemek Grabowski, do usłyszenia, cześć.